0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zakaria. Tak ten numer nazwał Andy Dust, a dla mnie to była Nagrodaria, a nie Zakaria.
1: Nagrodaria za weekend?
0: Oj, usłyszeć ten numer o poranku, żeby poniedziałek był jeszcze bardziej rozpędzony. Tak wam będziemy grać dzisiaj w RMF Max.
1: Dzisiaj jest nasze święto dziewczyny, no. Bo dzisiaj 25 maja jest Dzień Królewny.
0: Wow, no to wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy.
0: Jutro nie, bo jutro jest dzień mamy, ale pojutrze mówisz do mnie, proszę księcia. Asia Małusz, Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Proszę księcia, w środę słuchajcie koniecznie.

0: Nowa propozycja od Oliwii Rodrigo. Nie wiem jak wy, ale ja czuję, że będzie hit na lato.
1: Chodźcie do kuchni. To jest poranek RMF Max. Chodźcie do kuchni fińskiej. Finlandia ma teraz taki plan, żeby cały świat przekonać do swojego jedzenia. Będą oferować specjalne wycieczki. Jedziesz i jesz, między innymi kali kari liletty. Są rolniki z kapusty albo herne keito. Zupa z zielonego groszku, herny keito, albo lajpa justo, ser krowi taki zapiekany.
0: Można by tak żyć, powiem ci, całkiem
1: smacznego, a nie na zdrowie, jak wcześniej przy Finlandii bywało.

0: wszystkie nasze poniedziałkowe wyzwania. Jest ich trochę, na szczęście macie hity na maksa w RMF Max i informacje z regionu będą o 6 za chwilę.
1: W tym roku, słuchajcie, ma nie być kolejek po truskawki. Tak przewidują sprzedawcy.
2: A dlaczego?
1: Bo będzie tak drogo, że nie będziemy chcieli ich kupić.
0: Aj, to będziemy chcieli kupić, żeby ci, którzy je produkują, żeby zarobili. Hello!
1: Proste.
0: Panie rolniku, dobrego dnia!
1: Słuchacie RMF Max, pora na flash. Iwona Aszmaniec, zaczynamy. Donald Trump jeszcze raz dowiódł, że jest nieprzewidywalny. Mówił Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA, komentując decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
3: Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie, nie ma długofalowej wizji obecności militarnej amerykańskiej na Starym Kontynencie. Ta decyzja nie jest oparta na chęci wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy wzmocnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko wynika z osobistych rzeczywiście relacji z prezydentem Nawrockim.
1: Dodał Magierowski.
4: To jest RMF Max.
1: Dobre wieści napłynęły do nas z Poznania. Lekarze z tutejszego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego uratowali życie 40-latka w głębokiej hipotermii dzięki zastosowaniu ECMO, czyli krążenia pozaustrojowego.
5: Krew z organizmu za pomocą zewnętrznego urządzenia się natlenowuje, w tym przypadku również ogrzewa i taką podaje z powrotem do organizmu. Zapewnia to sprawne, bezpieczne ogrzanie chorego. Skuteczność defibrylacji w przypadku hipotermii jest bardzo słaba, w związku z tym w pierwszej kolejności należy doprowadzić chorego do odpowiedniej temperatury i dopiero kolejne próby defibrylacji podejmować.
1: Wyjaśniał dr Tomasz Kłosiewicz. A teraz przenosimy się do Lublina, gdzie o północy wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy?
6: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy, krzyki.
0: Zakaz pomoże?
6: Myślę, że pomoże.
7: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
8: Jak kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
9: To ludzie znajdą jakąś furtkę
10: i będą na meliny chodziły.
11: Wrócą meliny?
10: Wrócą.
12: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że no, sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
1: Usłyszał w centrum Lublina Dominik Smaga. We Fleszu mamy też coś dla kibiców. Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Turnieje kobiet i mężczyzn ruszą już 1 czerwca na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury i Nauki. Mecze rozegrane zostaną na specjalnej, tymczasowej arenie.
13: Ja serdecznie zapraszam wszystkich. Jeśli nie jesteście pewni, czy jest to coś, co was zainteresuje, to na sesji porannej nie ma biletów, można wejść za darmo, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest klimat, a wieczorem zapraszam na nasze mecze. Będzie się działo, na pewno jest to zupełnie inna koszykówka niż ta tradycyjna 5x5. To są takie, taka esencja koszykówki, to są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
1: Zachęcała do udziału nasza reprezentantka w trzyosobowej koszykówce Aleksandra Ziemborska. Rok temu na Mistrzostwach Świata w Ulan Bator w Mongolii polskie zawodniczki zajęły 4. miejsce.

0: Baby Rexa, Fightless, 9 minut po godzinie 6. Tu RMF Max.
1: Dzień dobry, jest poniedziałek. Siemanko. W razie, gdybyście jeszcze nie ogarnęli, co się dzieje po weekendzie, to jest poniedziałek.
0: I nie ma prezydenta. Przynajmniej nieoficjalnie w Krakowie wybory referendum oczywiście na bieżąco we fleszu RMF Max. Bądźcie blisko, by być dobrze poinformowany.
1: A za oknami idzie lato.
0: Lato.
1: Idzie lato, będzie ciepło, ale uwaga, bo może być wiecznie w tym tygodniu.
0: Na szczęście to jest letni wiatr, delikatny jak muśnięcie wiatr. A szameł z

0: Oj, ta kula ziemska dzisiaj o 6.18 kręci się trochę szybciej niż dyskotykowa kula, która wprawiona w ruch przez Al Farben i Rene Billera nabiera rozpędu w poniedziałkowy poranek. Tak to widzę.
1: Ważne, żeby się wam kręciło we właściwą stronę, bo jak się będzie kręciło w drugą, to się wam może zakręcić w głowie, a po co to w poniedziałek bez sensu zupełnie.
0: Baby. Muszę wam powiedzieć, że są takie miejsca, gdzie wisi zdjęcie Asi Małus, tam pod spodem jest napisane, jak ona mnie kręci. Powiem wam konkretnie, gdzie to jest.
1: Nie ma takich.
0: Jest o czym, Asia, hello. 19 minut po godzinie 6, zakręcona Asia Małus, Irek Jakubek, jesteśmy razem z wami. Zróbcie sobie fajny poniedziałek, bądźcie z Maksem przez cały dzień.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
9: O kurde.
8: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
9: No jak najbardziej, jak najchętniej.
8: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Maxa na poniedziałek. Na Maxa winaj Le Pedre I Was Made w RMF Max oczywiście.
1: Pół do siódmej na naszych zegarach Amerykanie odkryli kompot. To jest, że... To się nazywa odkryć Amerykę, nie? Będąc Amerykaninem, no łatwo nie jest, ale Amerykanie odkryli Amerykę, odkryli nasz polski, europejski kompot i żyje tym absolutnie cały internet, nie tylko w za wielką wodą, ale i w Europie, bo Europa się śmieje.
0: Europa się śmieje. No, okay. A dla Amerykanów naprawdę przełomowe wydarzenie. Co więcej, to nie jest kompot u nich, tylko gotowana woda owocowa. Tak sobie to nazwali.
1: In English, please.
0: Stewed fruit water.
1: Oż matko,
0: proszę pana.
1: Oh my gosh!
0: Oh my gosh!
1: Tylko ważne, żeby dać im jeszcze instrukcję obsługi kompotu, bo wiadomo, że w kompocie najważniejsze są owocki.
0: To prawda.
1: I jak na dnie szklanki zostanie ci ten owocek i ty będziesz już przechylać, tak?
0: No.
1: I klepać w denko,
0: tak,
1: żeby wypić ten owocek.
0: Tak.
1: Zawsze trzeba uważać, że może być w środku pestka. Pestka. A w śliweczce to już szczególnie.

0: 21 minut i 7. Ulubione piosenki twojej matki. Jutro wszystkie. Dzisiaj także, chociaż mama jeszcze o tym nie wie, że Daya i Albi to jest to, w sprawie czego muzyczne serduszko bije jej trochę szybciej.
1: Jutro jest dzień mamy, szybka przypominajka. Aha. A za miesiąc będzie już lato.
0: Och tak.
1: I praktycznie będą też wakacje.
0: Och tak.
1: I już wiemy, kiedy najlepiej pojechać nad Bałtyk.
0: O, tego nie wiedziałem przecież.
1: No. Najlepiej między listopadem a kwietniem, bo wtedy jest najwięcej jodu.
0: Jodu. Poza tym zimą najlepiej jechać nad Bałtyk, bo wtedy jest pewna pogoda. Masz nadzieję, że chociaż tam nie będzie z minus 20, nie?
2: Reklama.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
19: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
20: Sprawdź to sam, czy nie dał.
19: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: I po reklamie.

0: 10 minut i 7 poranna moc od hitów na maksa jest właśnie tu w RMF Max.
1: A wiadomo, że nic nas tak nie cieszy w poniedziałek, jak perspektywa krótkiego, kolejnego tygodnia pracy.
0: Och tak, bo przecież czerwczóweczka wjeżdża w
1: przyszłym.
0: Czwartek wolny, piątek wolny, sobota wolny, super.
1: Jest pomysł, żeby ten piątek po czwartku świątecznym, po Bożym Ciele, był wolny tak w ogóle na zawsze z ustawy.
0: Brawo.
1: I nawet już jest taka petycja na biurku prezydenta właśnie z tym pomysłem.
0: A przepraszam, do prezydenta Nawrockiego, tak?
1: Tak, Nawrockiego.
0: A, to niedobrze.
1: Dlaczego?
0: Bo trzeba było napisać do prezydenta Krakowa Miszalskiego, bo on jest teraz ekspertem od długiego wolnego. Właśnie dostał po referendum wolne.

0: Studiu, który mam kilka chwil przed siódmą w porannym poniedziałkowym RMF Max.
1: A jedynka na Pomorzu, są utrudnienia, o tym będziemy mówić. Wyniki referendum prezydenckiego w Krakowie, ten temat także u nas na rozkładzie, a do tego łatwo gang. Kto słucha RMF Max o poranku, jest dobrze poinformowany, więc zostańcie z nami koniecznie, bo za 4 minuty o siódmej informacyjny flash.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.

0: Zofim 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: 7 na zegarach RMF Max oznacza Flash Sport, pogodę. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na informacje w pigułce. No i wyjątkowo dziś Kraków otwiera to poranne wydanie Flesza. Mieszkańcy odwołali ze stanowiska prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Tak wynika z tych wstępnych informacji. Wciąż czekamy na oficjalne wyniki. Po potwierdzeniu ważności referendum miasto czekają przyspieszone wybory zarówno na prezydenta, jak i do Rady Miasta.
1: Słuchacie RMF Max.
0: O takich akcjach warto mówić. Łatwo Gang dotarł do Gdańska. Influencer w weekend przejechał na rowerze blisko 700 km w 52 godziny, a wszystko dla dzieciaków, które potrzebują wsparcia. Zebrał 12 milionów dla Maxa, 3,5 dla Adasia i ponad 4 miliony dla Wojtusia. To chłopcy chorujący na dystrofię mięśniową.
2: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Mówił bardzo skromnie jednak pomysłodawca całej akcji. A teraz o uwagę prosimy kierowców z A1 w Pomorskiem na wysokości węzła Pelplin w pobliżu miejscowości Ropuchy. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi. Co szósty Polak nie wie, co zrobić w przypadku kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z najnowszego raportu portalu chroń.pesel.pl. W przypadku najmłodszej grupy badanych poniżej 25 lat prawie połowa nie wiedziałaby, co zrobić. Numer PESEL można zastrzec na 3 sposoby. W aplikacji mObywatel, na stronie internetowej gov.pl lub osobiście w urzędzie. Dzięki temu nikt nie weźmie na nas pożyczki.
3: Zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
4: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód czy wynajmą mieszkanie.
3: Bartłomiej Drozd z portalu chroń.pesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność, nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie.
0: Tyle Igor Skrzypek.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Piękny występ naszej tenisistki w pierwszej rundzie wielkoszlamowego French Open. Magdalena Ed wygrała z Czeszką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6. Walka trwała prawie 3 godziny, a Polce doskwierał ból kolana.
5: Był to bardzo trudny mecz. Szczerze, czułam, że trochę mi się należała kara w tym trzecim secie za tego pierwszego, za tego voleya w pierwszym secie.
0: Mówiła Magdalena Ed. Dziś w samo południe Iga Świątek zagra z Australijką Emerson Jones. W angielskiej Premier League Arsenal pokonał Crystal Palace 2-1. To pierwsze mistrzostwo Anglii dla kanonierów od 22 lat. A piłkarze Wisły Kraków wygrali ostatni mecz sezonu w pierwszej lidze 2-0 z Pogonią Siedlce.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to nie będzie dziś poszkodowanych, dlatego że cała pogodowa mapa zalana jest słonecznymi akcentami. Na termometrach maksymalnie w okolice 22 stopni w Suwałkach, 23 zobaczą mieszkańcy Trójmiasta, 25 stopni to Kraków, Katowice, Rzeszów, Warszawa, 26 we Wrocławiu i najwięcej 28 w Zielonej Górze, no więc lato na całego. Opadów deszczu nikt nie przewiduje.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
7: W pogodzie mamy lato na maksa, 4 po 7. Dzień dobry, Polsko!

0: Mamy takie numery, które powodują, że poniedziałek jest wielką przyjemnością. 9 minut po godzinie 7, bo się nad tą przyjemnością zacząłem zastanawiać.
1: Zauważyłam się, zawahałeś.
0: Czy dzisiaj poranek RMF Max jakiś bardziej wyspany, niewyspany, Asia Meł, jak zawsze, normalnie rzeszka, a ja próbuję za tym nadążyć i to ja jestem Irek Jakubek.
1: Tak, tak właśnie. Jakby a w temacie niewyspania to jest ważna sprawa, bo są takie badania, które pokazują, że dzisiejsi nastolatkowie śpią mniej niż jakiekolwiek poprzednie pokolenie.
0: Proszę bardzo.
1: Nastolatkowie są bardzo niewyspani.
0: Proszę.
1: A to między innymi dlatego, że szkoła zaczyna się za wcześnie.
0: Tak, coś czułem, a wakacje za późno. To powinno być. Jak internet wam zabrał sen, pamiętajcie, radio RMF Max daje

i tak, my wiemy jak zagrać, żeby wam się dobrze wstawało. 17 minut po godzinie 7. Kto chciałby wygrać w poniedziałkowy poranek 300? Niech słucha RMF Max, bo za chwilę mamy przyjemne poranne.

0: wstajesz rano, włączasz głośniki, ustawiasz je na RMF Max i od razu dzieje się dobry poniedziałek. Tak to działa.
1: 20 minut po godzinie 7. W jakim jesteście dzisiaj nastroju? Państwo piszą SMS-owo na 3001, a Irek z Aśką czytają te wasze SMS-y wiadomości, wybierają jedną i do tej osoby zadzwonimy i ona sobie zagra o 300. Fajnie, fajnie.
0: Super, tylko to ten wasz nastrój to tak opiszcie w maksymalnie 3 słowach, jak dacie radę.
1: No, ja bym jeszcze przeczytała, ale Aśka wiadomo, jest mini... nieważne. Lubi was, powiedzmy.
0: 3001, tam
1: tak,
0: piszemy.
1: Robi tak, żebyście mieli łatwiej nastrój, ale maksymalnie 3 słowa na ten temat wasz poniedziałkowy. Opisujecie, wysyłacie SMS bez żadnych dodatkowych opłat, a do wzięcia 300 w bardzo prostej zabawie, jak to w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: pum pum girl.
1: No Wisła Kraków w Ekstraklasie. Takie mają nastroje nasi słuchacze. 29 minut po godzinie 7.
2: No i maślanka na plecach, bo wczoraj było ostre słońce. O, dzisiaj są konsekwencje.
1: Bardzo poniedziałkowo, bojowo. Jak piszą do nas na 3001. Wszyscy, tylko nie...
2: Michał!
1: Cześć Michał, siemano rano, cześć Misiek.
3: Witam.
1: Cześć Misiek, jaki u ciebie nastrój dzisiaj o 7.30?
3: Dryfująca motywacja przed pracą.
1: Dryfująca motywacja, Boże, jak to pięknie brzmi.
2: Poetycko nawet.
1: Tak, ty jesteś jak Titanic, a praca jest jak ta góra lodowa, która na ciebie czeka. Nie rozbij się, byku, po drodze 300 zł do wygrania w RMF Max.
2: Wsiadaj z nami, jedziemy dzisiaj razem do Matczyna.
1: Matczyna, bo jutro do matki będą jechać wszyscy, ale RMF Max pamięta w Wigilię Dnia Matki, że Matczyn jest na pięknej mapie naszego kraju.
2: I będziemy cię pytać, kto do Matczyna ma bliżej, odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Jak dobrze, to dostajesz kasę, jak źle, to nie.
1: Irek jedzie z radości. Na Podkarpaciu, do Matczyna.
2: A Aśka, czyli ja, wiadomo, ja jadę z miłości.
1: Z miłości, no kto ma bliżej? Radość czy miłość?
3: Radość!
2: Dobrze! Wszystko wyobrażone na drugie pytanie. Ja jadę do Matczyna z miejscowości Żale.
1: Żale, no co zrobić, tak bywa czasem. A ja z miejscowości Lenie Wielkie. Kto ma bliżej, Asia czy Irek do Matczyna? Asia czy Irek? Szybko, dawaj, Irek.
2: Mam bliżej i poszła twoja jedna stuwa. Zostały ci 2/3 pytanie do Matczyna. Irek jedzie z miejscowości Nie myje ząbki.
1: Nie czuć. A Aśka z miejscowości Wielkie Oczy.
2: Takie właśnie zrobiłam.
1: Jak znaki drogowe. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek i dlaczego?
2: No.
3: Aśka. I dlaczego Aśka?
2: Dobrze!
1: Słuchaj, 200 dla ciebie. Matka jest dumna.

0: numer, który uwielbiacie o poranku, bo on brzmi jak taka rozpędówka prosto do dobrego dnia.
1: 20 minut i ósma. Szóstego ślubu nie będzie. Tak powiedział Michał Wiśniewski.
0: A jak to? Ja ostatnio widziałam, że powiedział, że nie jest singlem.
1: Bo Asia jest jeszcze coś pomiędzy ślubem a byciem singlem.
0: Co?
1: A konkretnie pomiędzy byciem singlem a ślubem. I to jest tak: motocykl, chodzenie na ryby, wyjeżdżanie z chłopakami, balety do 5 rano, odpisywanie na diemy.
0: Dużo o tym wiesz.
1: Tak, kolega mi mówił, tak to działa. Pozdrawiam tych, którzy są po ślubie i mają te wszystkie wymienione rzeczy w garażu, nie?
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Oj tak, beautiful. Mam nadzieję, że wy też bawicie się muzyką dokładnie tak samo jak my. 10 minut i godzina 8 tu RMF Max.
1: Najgłośniejsza wypowiedź tego weekendu.
0: Och, tak.
1: Taco Hemingway na Narodowym prosto ze sceny rzucał super radę.
0: Rady od Taco.
2: Rada pierwsza.
0: Rada?
2: Czytajcie książki. Zwróćcie hałas dla książek.
0: I hałas dla książek nie był jedyną radą, która poleciała na scenie Stadionu Narodowego, na której Taco Hemingway.
1: Taco radził też, żeby skasować wszystkie social media, bo to dobrze robi. Dbać o ciało, ale pamiętać, że nie jesteśmy tylko tym ciałem. No i Taco jeszcze mówi, obserwujcie, zapisujcie, twórzcie i uczcie się cały czas.
0: A jak chcecie posłuchać tego, co dzieje się na koncertach, na kolejnych koncertach Taco Hemingwaya, no to słuchajcie, to jest rada od nas. Słuchajcie RMF Max, bo wejścióweczki polecą w tym tygodniu na krakowską odsłonę jego touru. Stay for the night. Najnowszy Martin Garrix z Edem Sheeranem.

0: wasz ulubiony, nasz też Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: O 8 będzie nowy Flash, a w nim ostrzeżenia dla kierowców, S2 i Krajowa 79 z utrudnieniami.
0: I oczywiście referendalne podsumowania, co dzieje się w Krakowie. A ma znaczenie dla całego kraju. O tym we Flashu za 4 minuty. Bądźcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do

0: 21 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Jest 8 w RMF Maxa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. No i na otwarcie mamy pilną wiadomość ze stolicy Małopolski. Aleksander Miszalski żegna się z fotelem prezydenta miasta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum opublikowała informacje dotyczące wyników wczorajszego głosowania. To jest ważne i rozstrzygające.
2: Gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany. Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581, liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631.
1: Tymczasem w przypadku Rady Miasta frekwencja wyniosła 29,97% uprawnionych, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest nieważne. Zgodnie z przepisami przedterminowe wybory prezydenta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od dnia referendum. Najważniejsze informacje w pigułce. Tylko w RMF Max dostaliśmy sygnał z S2 w Warszawie. To jest odcinek między Wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem. Po zdarzeniu 3 osobówek zablokowany jest pas, jest nie w kierunku Poznania. I na tym niestety nie koniec. Na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem na odcinku Kraków-Pacanów w pobliżu miejscowości Nowy Korczyn z pojazdu ciężarowego na drogę wypadł ładunek. Wprowadzono ruch wahadłowy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: No a świat czeka na porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Strony zasygnalizowały w weekend, że choć wciąż istnieją punkty sporne, na stole jest projekt dokumentu, który zakończy wojnę. Już teraz widać, jak na te doniesienia reagują globalne rynki. Ropa Brent wyraźnie w dół o prawie 9%. Jak donoszą irańskie media, zgodnie z negocjowanym porozumieniem, transport ropy przez cieśninę Ormus mógłby wrócić do normy w ciągu 30 dni od zawarcia pokoju. To wszystko na teraz. Czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Tuż potem prognoza za pogody.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dwie polskie tenisistki zameldowały się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyły Magdalinet i Magdalena French. Linet wyeliminowała Terezę Walentową. Rywalka French, Elena Gbiela-Ruse, poddała mecz w drugim secie z powodu kontuzji. No a teraz zmiana dyscypliny w lidze NBA. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82. W pierwszym finałowym meczu Superligi popisali się też piłkarze ręczni Industrii Kielce. Ograli Orlen Wisłę Płock 30-25.
3: To dopiero początek, dopiero pierwszy krok, więc myślę, że ten drugi mecz będzie dużo, dużo cięższy.
1: Mówił Piotr Jarosiewicz.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Termometry w naszym kraju będą dziś pokazywały bardzo przyjemne, wręcz letnie wartości. Maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście, 24 zobaczą mieszkańcy Szczecina, 25 stopni w Bydgoszczy, w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie i nawet 28 stopni w Zielonej Górze. Jeśli chodzi o słońce, ono nie będzie miało specjalnie konkurencji. Dziś zdecydowanie go nie będzie brakowało. Jutro mogą się pojawić takie delikatne obłoki, ale właściwie będzie pięknie.
0: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
5: 7:45, spójrz teraz w lustro, popatrz i pomyśl. Jedyną konkurencją dla słońca jesteś dzisiaj ty. Yeah, tu RMF Max. Też. 4 wejściówki do parku.

0: i 25 maja. Dobra, 11 minut po godzinie 8. Hej, Polski przede wszystkim. Joanna Meus, Ireneusz Jakubek. Dzień dobry, Polsko.
1: Dzień dobry.
0: Bilety do Parku Rozrywki 4 rozdajemy w tym programie. Bądźcie blisko, by zaszaleć razem z nami w Zatorze w Małopolsce.
1: Nasz człowiek w kosmosie, doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski, trochę za dużo powiedział i teraz już nie bardzo może mówić, bo powiedział ostatnio, że Europejski Program Bezpiecznej Łączności Satelitarnej, w którym Polska uczestniczy, bardziej niż Polsce służy Niemcom i Francji.
0: No, nie powiedział. I znaczy, mówiłem, że prawdę powiedział, tylko też nie mogę mówić. Przepraszam, już będę mówił tak, żeby mnie było słychać. Jeszcze nie mam zakazu. Ale przynajmniej wiadomo, dlaczego on wszędzie chodził ze swoją kochaną, piękną żoną. Tak? Że jak jemu zamkną usta, to przynajmniej ona nam wszystko powie, co trzeba. I bardzo nam z tego powodu miło.

0: rozwiewnie słonecznie, czyli tak jak powinno się brzmieć w poniedziałek o poranku. Alo Dikali, drive into me.
1: 19 minut po godzinie 8, jeżeli często na pytanie co odpowiadasz śmigło, to dobrze. To dobrze, bo mamy dla ciebie 4 wejściówki do parku rozrywki. Zabawcie się razem z nami w Małopolskim Zatorze. Przejedźmy się rollercoasterami. Przeżyjmy coś wyjątkowego.
0: Ale żeby to zrobić, to trzeba odpalić głosówkę i się nam nagrać. A dzisiaj, w dniu, w którym już chyba oficjalnie otwieramy taki sezon na wiatraki biurowe i wszystkie klimatyzatory, takim właśnie wiatrakiem biurowym będziesz.
1: Co?
0: Śmigło.
1: Dziękuję. Tak to właśnie działa. Dzisiaj jesteś klimatyzatorem, wiatrakiem, dzięki któremu świat jest trochę fajniejszy. Zostawiasz taką głosóweczkę, jak nas przekonasz, 4 wejściówki do parku rozrywki twoje. Max. 20 minut po godzinie 8. Messenger z głosówkami RMF Max już się kręci.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Mój wiatrak robi tak.
2: I to jest na niskich obrotach jeszcze, to jest Tomuś, super, super wiatrak, który nagrał swoją głosóweczkę, bo skuteczny jest Tomek, nagrał swoją głosóweczkę w sprawie czterech wejściówek do Energylandii w naszym porannym konkursie.
3: I dokładnie tak samo zrobiła Ula.
2: Ula. Wow, Ula, dzięki za ten zapach. Zapas, przepraszam. O, jednak prorocze były moje słowa. To był zapas świeżego powietrza.
3: Paweł
2: wiatrak! Tak, to wiatrak spalinowy, który zapalił za pierwszym razem.
3: Ale mamy też człowieka wiatraka.
2: Tak. Don Quixote naszego programu. Marcin, ale zwróćcie uwagę paszczowo. Cztery wejściówki do Energylandii w porannym konkursie. Dzisiaj wygrywa...
3: Paulina!
2: Paulina!
4: O, jak chłodzi.
2: No proszę bardzo, jest jeszcze opinia niezależnych ekspertów.
4: O, jak chłodzi.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Bledka. Bledka śpiewa w RMF Max specjalnie dla tych, którym mocniej zabiło w ten weekend serce i poczuli, że chcą czegoś więcej.
1: Kiedy patrzyli na to, co wyprawia Łatwogang na rowerze.
0: Brawo.
1: I jak pięknie kręci się licznik. Prawie 20 milionów złotych podczas tej akcji zostało zebranych. I to jest kasa, która pomoże trzem chłopcom.
0: Super.
1: Maxowi, Adasiowi i Wojtkowi.
0: Brawo Łatwogang, brawo ci, którzy pomogli. Sprawa jest trochę tak jak przejażdżka na rowerze. To się dopiero rozkręca, wiesz? To się dopiero rozkręca. Fajnie jest.
1: Super.
0: W poniedziałek o 8:40 żyć w kraju, w których dobrych ludzi jest naprawdę tak dużo.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren! Ból!
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
8: Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.

0: magnetycznie bardzo silnie przyciąga nas do tego numeru, bo to po prostu jest świetny kawałek i tak powinien brzmieć każdy poniedziałek o tej porze w RMF Max.
1: Wow, Bausa i Magnetic. Lubimy wam tak zagrać, a jeszcze bardziej lubimy wziąć was w obroty. A wszystko po to, by było łatwiej wygrać trochę więcej niż 14 470.
0: Ale trochę mniej niż 14 490.
1: Ludzie, czy wy to słyszeliście? 14 470 za mało, 14 490 za dużo. Czyli coraz mniej możliwości, by nie trafić, a coraz więcej szans, by w dziesiątkę wstrzelić i wygrać kwotę, która jest gdzieś pomiędzy.
0: Bo to działa tak, że jak wchodzicie do finału zabawy za dużo, za mało i trafiacie w kwotę i traficie idealnie w tą, którą ukryliśmy, to te pieniądze wszystkie są wasze.
1: I na www.rmfmax.pl teraz wleciały dodatkowe szanse, tak żeby każdy, kto chce wygrać coś pomiędzy 14 470 a 14 490 miał trochę łatwiej.
0: www.rmfmax.pl, tam wchodzicie, tam mnożymy wasze szanse.
1: Właśnie teraz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Fix.

0: Mamy hity na maksa. 4 minuty i godzina 9.
1: Będzie taniej na stacjach benzynowych. Wszystko wyjaśnimy we Fleszu punktualnie o 9. Zostańcie po więcej szczegółów.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tak już jest. Niskie ceny są co

0: +1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Wyj głośniej.
1: Miej fan.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Słuchacie RMF Max, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Nadal nie ma porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz. Mimo to kierowcy mogą niebawem zobaczyć obniżki na stacjach paliw. Dziś obowiązują jeszcze ceny weekendowe.
3: Od wtorku spodziewajmy się obniżek o kilkanaście groszy za litr. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego, bo rafinerie ogłosiły przeceny. Ceny w kolejnych dniach będą uzależnione od rozwoju negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.
2: O czym informował Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max.
2: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się na drogach, a teraz zaglądamy do Warszawy. Postoicie na Dolinie Służewieckiej, Wisłostradzie i Kasprzaka. Nogę z gazu warto też zdjąć na Alei Obrońców Grodna, Czerniakowskiej oraz Marymąckiej. Ostatnia umowa na budowę zachodniej obwodnicy Szczecina podpisana. To oznacza, że proces powstawania trzeciego kluczowego odcinka z tunelem pod Odrą może się rozpoczynać. Zachodnia obwodnica w Szczecinie, czyli przyszła trasa S6, będzie miała blisko 50 km długości i domknie ekspresowy ring wokół Szczecina.
4: To jest największa w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowa 5 300 000 000 zł. To jest rekord, jeżeli chodzi o budownictwo drogowe w Polsce. Po drugie, to jest najdłuższy drogowy tunel w Polsce. Po trzecie, to jest najbardziej wymagająca pod względem inżynieryjnym budowa drogi w Polsce.
2: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To okazja, by zadbać o zdrowie. Dzisiaj NFZ w Bydgoszczy organizuje Dzień Matki i Dziecka. W programie bezpłatne konsultacje z lekarzami, badania, warsztaty i pokazy.
5: Zapraszamy Państwa do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przy ulicy Łomżyńskiej 33 na Dzień Matki i Dziecka w NFZ w Bydgoszczy. Razem z partnerami medycznymi przygotowaliśmy wydarzenie profilaktyczne, podczas którego uczestnicy skorzystają m.in. z porad dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej czy badań profilaktycznych.
2: Mówiła Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Owady leśne, drapieżne, wodne oraz koprofagi. Wszystkie zobaczycie w weekend na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wszystkie, jak zapewniają nas entomolodzy, są na swój sposób piękne. To właśnie wokół piękna owadów kręcić się będą ogólnopolskie Dni Owada.
6: Na pewno będzie ten największy pasikonik świata, który...
7: Słyszałem, że głośne są.
6: Tak, głośne, ale także potrafi ugryźć. Na pewno będą goliaty, te duże chrząszcze, kruszczyce, które zawsze zaskakują tą swoją cudowną barwą, no i przede wszystkim motylarnia.
2: Powiedział naszemu reporterowi Przemkowi Błaszczykowi entomolog profesor Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Prognozy na dziś napawają optymizmem. Według meteorologów ciemne okulary przydadzą się mieszkańcom całego kraju i co prawda nad północnym wschodem Polski i częścią Podkarpacia krąży trochę chmur, ale wkrótce opuszczą niebo. Dziś najcieplej będzie we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim. W maksie spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Trochę chłodniej w Warszawie i Łomży, 24 na plusie, a najniżej, bo do 20 kreski dobiją słupki rtęci w Koszalinie.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
8: Synek, teraz wchodzisz na www.rmfmax.pl i w zakładce konkursy znajdujesz sobie coś na Dzień Matki.
9: Córka, ty też tak zrób.
8: Ale synek.
9: Bo dzień mamy jest jutro.
8: Tak, 5:30, zaczniemy go świętować. Asia Meuzirek, Jakubek, dzięki, że z nami jesteście. To będzie super poniedziałek.

0: Getta z One Republic. I don't wanna wait w RMF Max. No, nam się też nie chce czekać do piątku na weekend, ale wiecie jak to jest. No, matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale kalendarza nie oszukasz. Jest poniedziałek, co zrobić? To co zrobić? No, dać głośniej RMF Max i razem ogarniemy sobie ten poniedziałek. Spokojnie. To jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. To nie jest takie hasło, tylko to jest po prostu sprawdzone. Lecimy przez przedpołudnie z najgorętszymi hitami na Maxa. Lady Gaga i Bad Romance za chwileczkę. A ja zostaję z wami do godziny 13. Dawid Miązek, dzień dobry. Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull i IM Chino, to jest RMF Max, a tymczasem tutaj kolejny absurd związany z obowiązującym od początku roku systemem kaucyjnym na puszki i butelki. Otóż eksperci podatkowi mówią jednoznacznie, doradcy, że jeżeli oddajemy nie swoje butelki i puszki w butelkomatach, to powinniśmy zapłacić od tego podatek. Chodzi o to, że jak zwracamy to, co sami kupiliśmy, no to jest okej, ale jeżeli znaleźlibyśmy tę puszkę na ulicy i ją zwrócili do butelkomatu, no to powinniśmy podatek od tego odprowadzić. No a wiadomo, że to już się wyspecjalizowały różne tam osoby, które zbierają dziennie nawet kilkaset tam butelek i puszek i oddają je po prostu przemysłowo do tych butelkomatów, także one teoretycznie powinny zarejestrować działalność, tak. Marian spółka z o.o. i Władek S.A. Nie wiem, jak to u was wygląda, ale jeżeli chodzi o tych z mojego osiedla, to płatność raczej byłaby przelewem. Męskie granie orkiestra, nareszcie.

0: RMF Max, Eben i Hollow. No i tak to można zaczynać nowy tydzień w robocie. W poniedziałek w pracy, no i pewnie u was jest mniej więcej tak jak u wszystkich. Głowa jeszcze w weekendzie bardziej niż w poniedziałku. Portfel po tych wszystkich weekendowych imprezach, wyjściach z rodziną, atrakcjach i tak dalej leży, kwiczy i szlocha. Ale spokojnie, na głowę w weekendzie to mamy podwójne espresso, a na problemy portfelowe to mamy zabawę za dużo, za mało. Słuchajcie, te nasze widełki już naprawdę tak wąziutkie, że to naprawdę dzisiaj może się wydarzyć. Dzisiaj może paść główna wygrana. Wiemy na pewno, że tajemnicza suma skryta na naszym koncie to jest więcej niż 14 470, a mniej niż 14 490, czyli ile dokładnie? A to właśnie chcielibyśmy usłyszeć od ciebie w finale. Jak się znaleźć w finale? Ślij teraz SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 za 3,69 albo zapraszam na rmfmax.pl, tam też można szybciutko, błyskawicznie do gry dołączyć i zagrać dzisiaj o ponad 14 tysięcy złotych. No i wtedy to już na pewno nie będziecie narzekać na poniedziałek. Bankowo rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Hej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.
17: Max dowozi.
18: Ale akcja!
17: RMF Max. Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: Prognozy na dziś napawają optymizmem. Według meteorologów ciemne okulary przydadzą się mieszkańcom całego kraju i co prawda nad północnym wschodem Polski i częścią Podkarpacia krąży trochę chmur, ale wkrótce opuszczą niebo. Dziś najcieplej będzie we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim. W maksie spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Trochę chłodniej w Warszawie i Łomży, 24 na plusie, a najniżej, bo do 20 kreski dobiją słupki rtęci w Koszalinie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

i Kang City of Los London, numer, który jakieś kilka tygodni temu podbił już nasze serduszka, a ten, który przed chwilą, to dopiero będzie podbijać, ale czuję, że to będzie jeden z gorętszych hitów lata. Już sobie wyobrażam te wszystkie plażowe i nie tylko plażowe imprezy, na których leci ten numer w oryginale albo i jeszcze jakimś podkręconym remiksie. Dajcie głośniej, bo to naprawdę jest dodawacz energii. Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait. Za chwilę 10:00.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 26 stopni Celsjusza to wartość, jaką zobaczą dziś na termometrach mieszkańcy zachodniej i centralnej Polski. W Krakowie i Rzeszowie stopień chłodniej, a najzimniej w Koszalinie. 20 na plusie. Na razie trochę chmur krąży nad częścią Podkarpacia, ale i tam wkrótce niebo będzie czyste i w całej Polsce będziemy cieszyć się słońcem. Dziś ciemne okulary to must have. Przyda się też nakrycie głowy, za to kawa nie będzie potrzebna, no chyba że mrożona, dla ochłody.
1: No to warto zapiąć pasy na start godziny 10. Przyspieszamy Jazzy Spritz i Can't Deny It w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: dobry numer do testowania basów w aucie. Gibbs Kukon i Jonathan, ty masz w RMF Max. Nie wiem, czy ty masz dużo kasy na koncie, ale możemy zrobić tak, żeby ta kasa się pojawiła. Oczywiście kasa z zabawy za dużo, za mało. Słuchajcie, coraz łatwiej, coraz prościej, coraz węższe widełki. 14 470 zł to jest za mało. 14 490 to już jest za dużo. A twoim zadaniem jest znaleźć kwotę ukrytą na naszym koncie, która właśnie jest pomiędzy tymi kwotami. Wiadomo na pewno, że prędzej czy później ktoś ją w końcu odgadnie, te pieniądze na pewno do kogoś z was powędrują. Pytanie tylko, kiedy i do kogo. No to zróbmy tak, żeby to było dzisiaj i do ciebie właśnie. A zrobimy to tak, że teraz odpalamy rundę bonusową i ułatwiamy znalezienie się w finale. 267 razy wszystkie zgłoszenia mnożymy i SMS-owe, i online. Online na www.rmfmax.pl, a SMS-a wystarczy wysłać pod numer 7327 za 369. Oczywiście SMS z hasłem MAX. 14 tysięcy złotych. Może być się wart taki SMS, jak ci się odrobinkę poszczęści. Pomóż szczęściu, dołącz do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: I po reklamie.
17: Muzyka zawsze po pierwsze.
18: Tu się czuję hity.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

Wiktor Waligura i cztery pory roku, słuchacie RMF Max. Ja sobie czytam, że jedna z dużych sieci sprzedających takie artykuły remontowe, wykończeniowe i tak dalej, postanowiła, że wprowadzi taki algorytm, że kamery będą nas obserwować i jak będziemy wychodzić bez zakupów, to podejdzie do nas pracownik ochrony i zapyta: a dlaczego pan nic nie kupił, czy pani nic nie kupiła? Czy to ma osiągnąć jakiś pozytywny skutek tam sprzedażowy, marketingowy? Nie wiem, mam wątpliwości. No też jeszcze zależy, jak będzie wyglądał ten pan ochroniarz i jak będzie do nas mówił, bo jak podejdzie taki wysoki, łysy, dobrze zbudowany i powie: ej mordeczko, na pewno tam nic nie chcesz, zastanów się dobrze, co? No ja myślę, że ja bym się jednak wtedy na coś skusił. Razem z Bruno Marsem, APT. RMF Max.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Lista Hobbence, codziennie nowe hity. Głosujecie na rmfmax.pl. No i teraz nowość od Fischera. Śpiewa Tones and I. Polecam wam ich fejwa.
1: Hobbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Ważne bramki. Ważne linie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Hity pod same drzwi. For free. RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: 26 stopni Celsjusza to wartość, jaką zobaczą dziś na termometrach mieszkańcy zachodniej i centralnej Polski. W Krakowie i Rzeszowie stopień chłodniej, a najzimniej w Koszalinie. 20 na plusie. Na razie trochę chmur krąży nad częścią Podkarpacia, ale i tam wkrótce niebo będzie czyste i w całej Polsce będziemy cieszyć się słońcem. Dziś ciemne okulary to must have. Przyda się też nakrycie głowy, za to kawa nie będzie potrzebna, no chyba że mrożona, dla ochłody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma. RMF.

0: This is what you came for, Calvin Harris z Rihanną, to jest RMF Max oczywiście, a przed nami w RMF Max kolejna nowość od Oliwii. Oliwii Rodrigo, Drop Dead numer się nazywa i myślę, że się wam spodoba, no, inaczej bym go nie grał po prostu. To już za momencik, a punktualnie o 11 oczywiście Flash, najważniejsze informacje, no i zaraz po nim pogoda, wydaje się, że na razie niespodzianek pogoda nie planuje, dalej będzie ciepło i pogodnie, ale to sprawdzimy sobie po 11. Zostańcie z nami.
1: To jest nowość RMF Max.

Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Tofifi 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Dziś możemy liczyć na dużo słońca, ale jeszcze gdzieniegdzie po niebie krąży trochę obłoków, jednak według prognoz nie będzie ich przybywać. Najwyższa wartość, jaką pokażą dziś termometry, to 26 na plusie. I tak ciepło będzie w zachodniej Polsce. Trochę chłodniej w Warszawie i Gdańsku, 24 stopnie Celsjusza, a najzimniej dziś na Pomorzu Zachodnim, a konkretnie w Koszalinie. Słupki rtęci w maksie podskoczą do 20 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, więc humory powinny dopisywać.
1: Pierwsza nutka, już wiadomo.

Jonesa Meet the Chainsmokers, Ilzy All the Time. Tak się gra w RMF Max. Słuchajcie, już tylko 2 tygodnie no z moim hakiem zostały nam do startu ING Silesia Beats. To będzie bardzo, bardzo, bardzo gorący festiwal na terenie Parku Śląskiego. Dimitri Vegas, Timmy Trumpet. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że wystąpi też Jason Derulo. No ale też będą polskie gwiazdy na czele, na przykład z braćmi Kasperczyk. No a w oczekiwaniu na festiwal ING Silesia Beats jeździ po Polsce ING Party Bus. W ostatnich dniach odwiedził Katowice, Częstochowę, Opole, wcześniej była Warszawa, Łódź, Wrocław i wiele innych przystanków. W tym tygodniu będzie go można spotkać na przykład w Poznaniu. A w środku w tym autobusie dobra zabawa przy nutach od topowych DJ-ów. Szczegóły i pełny rozkład jazdy znajdziecie na rmfmax.pl.

nasz. No nie wiemy, czy kocha, czy nie kocha, ale wiemy, że my kochamy ten numer. Sobel, Francis i Dims w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli no mogło się zdarzyć, nie mieliście specjalnie udanego weekendu, to teraz pomyślcie sobie, że no, są tacy, co mają gorzej, na przykład piłkarze, ale też kibice i władze słynnego włoskiego klubu AC Milan, który no, walczył o to, żeby znaleźć się w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie i musiał tylko w ostatniej kolejce wygrać na własnym stadionie przy dopingu fanatycznym kilkudziesięciotysięcznej publiczności z niegrającym o nic przeciętnym zespołem Cagliari. I to by wystarczyło, żeby się w tej Lidze Mistrzów znaleźć. I co? I oczywiście Milan przegrał. Teraz media piszą o tym, że ten mecz kosztował Milan 100 milionów euro, bo taka jest mniej więcej różnica w budżecie, jak klub zagra w Lidze Mistrzów, a nie zagra. Ach, jakie to szczęście, że nasze kluby raczej nie mają takich dylematów. Dracula w RMF Max.

0: 30 minutami poniedziałek, zdecydowanie nie aż taki straszny. Taneczne Milki w remiksie Davida Guetty, jeszcze bardziej tanecznym Just the way you are w RMF Max. To takie uspokajające, powiedzmy, nuty w odróżnieniu od emocji, które coraz bardziej rozpalają nas tutaj w zabawie. Za dużo, za mało. 14 470 zł. To już wiemy, że to jest na pewno za mało. A 14 490 to za dużo. Gdzieś pomiędzy tymi kwotami jest suma, której szukamy. Jeżeli to ty ją w finale odgadniesz, no to tę sumę zabierasz właśnie ze sobą grubo ponad 14 tysięcy złotych. Właściwie już wiemy, że ponad 14 470. Masz czutkę? Ile tam konkretnie jest, a nawet jak nie masz, no to co szkodzi spróbować? Słuchaj, jeden SMS wysłany kosztuje 3,69, tyle co nic, a w zamian możesz zgarnąć tę kasę. I to dzisiaj. Szczęście może się do ciebie uśmiechnąć, możemy się spotkać w finale, możesz zgadywać, jak zgadniesz, kasa leci do ciebie ponad 14 tysięcy, a jak nawet się nie uda, to i tak leci 500 zł, więc fajny poniedziałek się robi. Jeden SMS z hasłem Max pod numer 7327 albo wbijaj do gry na www.rmfmax.pl i tam na naszą stronę szczególnie zapraszam, bo tam zawsze jest runda bonusowa.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Dziś możemy liczyć na dużo słońca, ale jeszcze gdzieniegdzie po niebie krąży trochę obłoków, jednak według prognoz nie będzie ich przybywać. Najwyższa wartość, jaką pokażą dziś termometry, to 26 na plusie. I tak ciepło będzie w zachodniej Polsce. Trochę chłodniej w Warszawie i Gdańsku, 24 stopnie Celsjusza, a najzimniej dziś na Pomorzu Zachodnim, a konkretnie w Koszalinie. Słupki rtęci w maksie podskoczą do 20 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, więc humory powinny dopisywać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Hit na

Ariana Grande ze swoim zmysłowym wokalem się nie rozstaje, a my z nią. Weekend with Friends w RMF Max, a za chwilę nowość w RMF Max. Powiedziałbym, że nuta bardzo mocno inspirowana disco latami 80., elektroniką lat 80., ale ona nawet nie jest inspirowana, tylko to jest po prostu przeróbka wielkiego hitu grupy New Order Blue Monday. A teraz Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? I róbcie głośno już teraz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Tego popołudnia, jeżeli ktoś potrzebuje cappuccino czy latte, to chyba tylko dla ochłody, bo warunki biometeo są sprzyjające. Nad większością kraju rządzi słońce i co prawda gdzieniegdzie nad głowami widać trochę obłoków, ale z czasem opuszczą niebo. Najchłodniej dziś w Koszalinie, 20 na plusie, a najwyżej podskoczą słupki rtęci w Poznaniu, we Wrocławiu czy Gorzowie. Tam spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Oprócz tego od rana delikatnie wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza.
1: To dalej jest poniedziałek, ale już zdecydowanie łatwiej, już przyjemniej, już z górki, bo po 12:00 popołudnie w RMF Max otworzą nam Pink Panthers i Zara Larsson Stateside. Dawid Miązek, zapraszam.

0: od dawna to wiem.
1: Jak dzisiaj będzie Fajran, to sobie tak powiemy, jak w tytule tego kawałka. Nareszcie. Męskie granie, orkiestra w RMF Max, a za chwilę zrobi się, słuchajcie, no myślę, że niektórym się łezka w oku zakręci. Będzie trochę nostalgicznie, ale przede wszystkim będzie soulowo, będzie przyjemnie, będzie zmysłowo. Nelly, Kelly Rowland i Dilemma.

0: Anima Georgi, to jest Beautiful w RMF Max, a jutro świętują wszystkie najpiękniejsze. Oczywiście nasze mamy, bo przecież każda mama jest najwspanialsza, najpiękniejsza. No i słuchajcie, żeby nie szukać intensywnie jakoś teraz, nie googlować na ostatnią chwilę, fajny prezent dla mamy, nie za miliony, no to wskocz do gry o dużą kasę w RMF Max i zrób prezent z naprawdę górnej półki dla mamusi. Na naszym Max koncie leży sobie tajemnicza suma, gdzieś pomiędzy 14 470 a 14 490 zł. Twoje zadanie jest, no, proste. W finale po prostu zgadujesz, ile tam dokładnie jest skryte. Jak trafisz, zabierasz te pieniądze ze sobą. Jak nie, to i tak dostajesz 5 stówek, więc nie ma dramatu. Jesteśmy już o ten kroczek do wygranej bliżej. Chcesz sięgnąć po te pieniądze? Chcesz dzisiaj zgarnąć, powalczyć o 14 tysięcy złotych ponad? No to nie czekaj, tylko wbijaj do gry. Hasło Max i 7327 za 3,69 albo rmfmax.pl i uwaga, zrób to teraz, bo przez najbliższych 8 minut będziemy 270 razy mnożyć wszystkie zgłoszenia, czyli jeden SMS wysłany, a u nas w systemie, tak jakby było tych SMS-ów 270, dokładnie tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Nie czekaj, nie przegap szansy na dużą kasę. Ponad 14 tysięcy. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
18: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
19: Sprawdź to sam, czyli zał.
18: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.
1: Gramy.
21: Nie oceniamy.
1: RMF Max.

i Bledka oczywiście w RMF Max. A tu takie ciekawe badania, z którego no w teorii na pierwszy rzut oka powinniśmy być dumni. Otóż słuchajcie, okazuje się, że w ciągu ostatnich 2 lat w Polsce najszybciej rosły realne dochody, czyli takie uwzględniające inflację i inne czynniki. I z jednej strony oczywiście no super, a z drugiej mam takie... A weźcie tam, sprawdźcie jeszcze raz, czy na pewno, nie wiem, wy odczuliście? No bo wiecie, z jednej strony trzeba zaufać badaniom, prawda, profesjonalnym, a z drugiej to jest takie powiedzenie, że są kłamstwa, wielkie kłamstwa jest statystyka. No jak ktoś dostał swój jacht z KPO na przykład, no to mu dochody wzrosły, prawda, innym może tam stały w miejscu, ale średnio wychodzi wzrost. Jak tam wasz jacht? Taylor Swift z nami, The Fate of Ophelia w RMF Max.

0: reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
11: No, ładne kwiatki.
12: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
13: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Tego popołudnia, jeżeli ktoś potrzebuje cappuccino czy latte, to chyba tylko dla ochłody, bo warunki biometeo są sprzyjające. Nad większością kraju rządzi słońce i co prawda gdzieniegdzie nad głowami widać trochę obłoków, ale z czasem opuszczą niebo. Najchłodniej dziś w Koszalinie, 20 na plusie, a najwyżej podskoczą słupki rtęci w Poznaniu, we Wrocławiu czy Gorzowie. Tam spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Oprócz tego od rana delikatnie wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max. Hity na Max.

0: California Love, Wide 1-1-5, Vivi Simon i Palar, i to jest RMF Max. A że dochodzi 13, to już pytam, czy Ania i Fiołas gotowi?
1: Gotowi!
0: Gotowi! No, słyszę, że gotowi, więc jest dobrze, za chwilę się pojawiają w tym studiu i przejmują mikrofony, program i wszystko, gra startuje zaraz po 13. Ja dziękuję za dzisiaj, jutro też się słyszymy od 9. Bauza jeszcze ode mnie i Magnetic. Trzymajcie się, pa!

0: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
1: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Mimo że przed nami jeszcze kilka pracowitych dni, zanim znów będziemy cieszyć się weekendem, to poniedziałkowe popołudnie napawa optymizmem. Przez kolejne godziny nacieszymy się promieniami słońca i co prawda gdzieniegdzie po niebie krążą obłoki, ale jest ich niewiele. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia dobiją do 26 kreski na zachodzie kraju, 2 stopnie chłodniej w Warszawie i w Trójmieście, a najzimniej dziś w Koszalinie. W maksimum spodziewamy się 20 stopni Celsjusza.
2: My nie wchodzimy w tę drugą część poniedziałku. My w nią wjeżdżamy. Bo wszystko zależy od tempa. Jak wjedziemy w ten poniedziałek, to po prostu szybciej się skończy.
3: Rozsiądźcie się wygodnie, my zajmiemy się resztą. Mamy hity, mamy kasę do rozdania. No i zostajemy do 17 z wami w RMF Max.
2: I od razu 4 pary rąk do pracy więcej. Justin Bieber, Nicki Minaj, Anka i Fioas. Witajcie po 13.

0: Dzięki nim szybciej płyniemy przez ten poniedziałek. Alok, Khalid i Dive Into Me. A gdybyście jeszcze nie nurkowali w internetach, to proponuję dzisiaj koniecznie kliknąć sobie zdjęcie sobowtóra Donalda Trumpa w postaci bawoła. Bawoli sobowtór ma taką grzywę, która wygląda idealnie jak ta prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Stał się wiralem, ale podobieństwo jest uderzające. Ciężko znaleźć jakąś różnicę. Jedyna to chyba taka, że bawoł nie wrzuca postów o 3 w nocy.
2: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl. Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Sombr trzyma nas przy życiu w poniedziałkowe popołudnie. No a skoro mamy poniedziałek, to mamy zabawę poniedziałek na skróty, żeby się łatwiej dzisiaj pracowało. Są gadżety do wzięcia. No a tak się składa, że w miniony weekend świętowały dwa miasta. Piłkarsko Kraków, Poznań, a do tego Ewa Pajor zdobyła żeńską Ligę Mistrzów i dziś przypada Światowy Dzień Futbolu.
1: Nie ma przypadków, moi drodzy. To wszystko dzieje się po to, żebyśmy dzisiaj mogli się zająć skrótem FIFA.
0: Wystarczy rozwinąć skrót FIFA. W naszej zabawie poniedziałek na skróty nagrywacie głosówkę na naszym Messengerze, a za najfajniejsze dajemy zestawy gadżetów.
1: Ja mam już rozwinięcie. Przemyślałam to przez sekundę. Futbolowa instytucja fundująca adrenalinę.
0: Ładne, ładne. Faceci i faksy atakują.
1: O ja, no to firmowo bardzo pod poniedziałek.
0: Kiepskiego niemieckiego filmu klasy B. Ale teraz wasza kolej.
1: Rozwinięcie w głosówkach na Messengerze RMF Max po swojemu skrót FIFA do zgarnięcia gadżetu od RMF Max.
0: A to Bibi Rexa.

0: ja mam zupełnie odwrotne założenia na to lato. Lubię cię jak lato, modelki włodarski w RMF Max. Nie wyśpimy się nigdy, przed chwilą padło w tej piosence. A ja uważam, że właśnie lato jest od tego, żeby odpoczywać, żeby nadrobić to, czego się nie da zrobić w inne pory roku.
1: O ile w sypialni masz klimatyzację, bo to czasem różnie bywa. Ale pogoda dziś ma być kontynuacją tego, co było w weekend. Zaraz szczegóły.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Mimo że przed nami jeszcze kilka pracowitych dni, zanim znów będziemy cieszyć się weekendem, to poniedziałkowe popołudnie napawa optymizmem. Przez kolejne godziny nacieszymy się promieniami słońca i co prawda gdzieniegdzie po niebie krążą obłoki, ale jest ich niewiele. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia dobiją do 26 kreski na zachodzie kraju, 2 stopnie chłodniej w Warszawie i w Trójmieście, a najzimniej dziś w Koszalinie. W maksimum spodziewamy się 20 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: idziemy z tym poniedziałkiem do przodu, tak jak zapowiedzieliśmy. To Gibbs i Win w RMF Max. A dzisiejsze nastolatki gardzą all inclusive, czytamy dzisiaj w internecie. Wolą wakacje w stylu swojej babci. To jest grandma tourism, proszę państwa.
1: To nowy trend na TikToku. Wakacje w stylu babci, podczas których można szydełkować, lepić coś, czyli garncarstwo.
0: Albo lepić pierogi też.
1: Albo pierogi. To w ogóle wygrywa, jeżeli chodzi o popularność.
0: Wychodzi na to, że mamy bardzo szybko starzejące się społeczeństwo. Nawet się nie zdążyliśmy zorientować, jak.
1: Biedni 30-40-latkowie, którzy teraz mówią, jak mamy pracować na emerytów i na młodszych?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
16: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
17: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
16: No, ładne kwiatki.
17: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
18: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Nad częścią Podlasia i Podkarpacia krąży trochę obłoków, ale przesuwają się na wschód i wkrótce niebo nad całą Polską będzie czyste. Dziś ciemne okulary to must have. Przyda się też nakrycie głowy. Słupki rtęci dobiły do dzisiejszego maksa i najwyższą temperaturą cieszą się mieszkańcy zachodnich województw. Tam 26 stopni Celsjusza. Trochę chłodniej w Krakowie i Radomiu, 25 kresek, a najzimniej na Pomorzu Zachodnim, a konkretnie w Koszalinie, gdzie termometry pokazują 20.
22: Gdyby każdy mógł swoją poniedziałkową pracę zrobić jak Iga, w godzinę i po robocie, byłoby pięknie.
23: Minęła 14, Anka i Fiołas. No postaramy się, żebyście przynajmniej mieli takie wrażenie. To Wiktor Waligura na start.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: takie tempo dyktujemy, żeby się wam dobrze pracowało w ten poniedziałek. To Juste, Jack Stylion, a takie tempo będzie po robocie z pełnią satysfakcji, jak wygracie ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max dzisiaj.
1: Ile pieniędzy mamy na koncie? No to wystarczy wytypować, obstawić, a jesteśmy już bardzo blisko. O takie tyci, bo zostało zaledwie 18 możliwości i to możliwe, że to w tym programie tego popołudnia to ty wyciągniesz od nas tę kasę, bo teraz zaczynamy rundę bonusową.
0: Możesz pokazać, jak mało zostało? Właśnie tyle tylko trzeba zrobić, żeby wejść do gry, a my zajmujemy się resztą. 259 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie, czyli hasło Max wysyłacie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I to jest wszystko, co trzeba zrobić.
1: Max. Każdy Max razy 259. 7327. Do dzieła.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Masz zakupy bez matematyki, tutajsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, ci dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.

0: możliwe, że tak będzie brzmiało to lato. Bob Sinclair, Keisha, I Can't Wait to nowość w RMF Max. No i też nowa sytuacja dla Polski, choć już kiedyś się zdarzyła, czyli Złota Palma dla Pawła Pawlikowskiego w ten weekend. Jaki to jest piękny poniedziałek po tak cudownym, wygranym weekendzie dla Polaków. No.
1: Polacy na fali!
2: No to co? Nie będziecie chyba tak patrzeć z boku, jak inni wygrywają, nie? Bo przecież dzisiaj u nas wygrać można ponad 14 tysięcy złotych i z tej fali też możecie coś dla siebie zgarnąć. Teraz jeszcze łapiecie bonus. Każde zgłoszenie mnożymy 259 razy.
0: Idźcie po swoje, do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych. 7327 SMS o treści Max. Wysyłajcie szybko, wchodźcie do zabawy, bo już po 15 gramy o te pieniądze.
2: A może za tę kasę? Bilety na Roland Garrosa, by dopingować Igę i innych? 7327 SMS o treści Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Jest pomysł, żeby ten piątek po Bożym Ciele był wolny tak w ogóle na zawsze z ustawy.
3: Brawo.
2: I nawet już jest taka petycja na biurku prezydenta właśnie z tym pomysłem.
3: A przepraszam, do prezydenta Nawrockiego, tak?
2: Tak, Nawrockiego.
3: A, to niedobrze.
2: Dlaczego?
3: Bo trzeba było napisać do prezydenta Krakowa Miszalskiego, bo on jest teraz ekspertem od długiego wolnego. Właśnie dostał po referendum.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
14: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
13: I to gdzie?
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Pizza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Nad częścią Podlasia i Podkarpacia krąży trochę obłoków, ale przesuwają się na wschód i wkrótce niebo nad całą Polską będzie czyste. Dziś ciemne okulary to must have. Przyda się też nakrycie głowy. Słupki rtęci dobiły do dzisiejszego maksa i najwyższą temperaturą cieszą się mieszkańcy zachodnich województw. Tam 26 stopni Celsjusza. Trochę chłodniej w Krakowie i Radomiu, 25 Kresek, a najzimniej na Pomorzu Zachodnim, a konkretnie w Koszalinie, gdzie termometry pokazują 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

0: To jest ta piosenka, która nawet jeśli jesteśmy na skraju wytrzymałości, pozwala wycisnąć z siebie coś więcej. Bruno Mars za nami.
1: Lubimy klasyki, ale umówmy się, każdy klasyk kiedyś był nowością. A te też uwielbiamy i teraz mamy dla was nowość od Gibbsa, który już za chwilę wyda kolejny album pod tytułem Nurt i jak sam zapowiada, będzie to album bardziej mainstreamowy niż osobisty, a to słychać chyba w tej produkcji.
0: Zdecydowanie. Kukon, Gibbs i Jonatan. Ty masz.
2: To jest nowość RMF Max.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Ej, wstajesz rano?
5: No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
5: Na początek tenis. Iga Świątek od zwycięstwa rozpoczęła swój udział w turnieju French Open. Sprawnie w dwóch setach pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones. Polce nie przeszkadzał upał w Paryżu.
6: Zapewniła, że jest przygotowana do gry w różnych warunkach, zarówno kiedy jest zimno, jak i w słonecznym żarze. Trzeba się zawsze dopasować do pogody, dlatego przyjechałam tu wcześniej, żeby się do tego przyzwyczaić trenując, ale grałam już często w czasie upałów, wyjaśniła Polka pytana przez organizatorów o wrażenie po pierwszym meczu.
5: A zwycięstwo Polki oglądał Marek Gładysz. Swój mecz pierwszej rundy wygrała także Maja Chwalińska, która pokonała Kinwan Jen. Na korcie już Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Hiszpanem Munarem. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial. Selekcjoner powołał za to 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamina Yamala.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: W całej Polsce jest słonecznie i w to poniedziałkowe popołudnie warto mieć pod ręką zimny napój i ciemne okulary. Najwyższą temperaturę pokazują słupki rtęci w Gorzowie Wielkopolskim, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Bydgoszczy. Tam 26 stopni Celsjusza. W Białymstoku i Lublinie 23 na plusie, a w Koszalinie słupki rtęci dobiły do 20 kreski. Cały czas delikatnie wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza, a warunki biometeo są sprzyjające.
8: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: W pracy po 15 w poniedziałek? No to gratulacje. Hity nam.

0: Należą się każdemu, bo weekend mógł być ciężki.
1: Stoimy w rogu waszego poniedziałkowego ringu i podajemy ręcznik. Anka Fiałas, się macie po 15. Kłebo, Daria Zawiałow, Alefar Ben, czy choćby na początek Andy Dust i Carys Zakaria. Takie hity mamy dla was.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

0: Najwięcej nowości zawsze macie w RMF Max. Toale Farben i Body Talk. System kaucyjny też dla niektórych Polaków to nowość, ale inni radzą sobie z nim całkiem dobrze. Oddają butelki systematycznie, zbierają ich więcej, zarabiają na tym pieniądze. Okazuje się, że jeżeli ktoś będzie to robił regularnie, musi liczyć się z tym, że fiskus się upomni o podatek.
1: No i jest nagły dopływ pieniędzy, jest regularny, no to niestety, ale wypadałoby go zgłosić. Chociaż jeśli chodzi o zgłoszenia, to uważam, że te najbardziej opłacalne to są do naszej zabawy. Za dużo, za mało. Już zaraz finał.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
15: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
16: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
15: No, ładne kwiatki.
16: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
17: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: I po reklamie.
22: Najlepiej zmiksowana playlista.
23: Say no more.

0: Generalnie chodzi o to, żeby po prostu odgadnąć, ile pieniędzy dokładnie jest na naszym koncie. Wiemy, że to jest ponad 14 tysięcy złotych. A teraz czas na finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wykręcamy numer do dzisiejszego gracza bądź zawodniczki, no bo kto by nie chciał tak tygodnia rozpocząć od wygrania wielkiej kasy w zabawie Za Dużo, Za Mało.
0: Skupiam się na sukcesie Ewy Pajor i na przykład myślę o tym, że jakby dzisiaj dziewczyna oddała strzał tak jak ona, to proszę bardzo, jakby było pięknie. Maksymalnie czekamy 6 sygnałów. Dobra, to był trzeci za nami.
2: Trzeci, no mam nadzieję, że za chwilę ktoś się tutaj do nas odezwie, bo to klucz, to najważniejsze. Nawet jak nie trafiacie, dodajemy 500 za samo oddanie strzału, ale trzeba podnieść telefon.
0: Ostatni sygnał, uwaga. Halo, halo.
3: No tak.
0: No, to... no gdybyśmy się dodzwonili, to może byłby to taki strzał jak Ewa Pajor, ale niestety no.
2: Zaczynamy tydzień od pudła. Stówka dla właściciela bądź właścicielki tego numeru, ale wielka kasa wciąż czeka na zwycięzcę i ta kasa może być twoja. Ponad 14 tysięcy złotych. Już teraz wejdźcie do zabawy Za Dużo, Za Mało. Najlepiej na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: John Summit, Chainsmoker, Islay. Cały czas do przodu, all the time. Ale mamy czas niezwykły, to jest poniedziałek i staramy się, żeby minął szybciej w naszej zabawie poniedziałek na skróty.
1: Dziś dzień futbolu, dlatego rozwijacie skrót FIFA w głosówkach na Messengerze. Zaraz tam będziemy zaglądać, a za najfajniejsze dajemy gadżety, więc jeśli jeszcze swojej głosówki nie nagraliście, rozwincie skrót FIFA.
0: Głosówki nagrywacie na naszym Messengerze, a u nas zaraz prognoza pogody, potem Eminem i Rihanna.
2: W całej Polsce jest słonecznie i w to poniedziałkowe popołudnie warto mieć pod ręką zimny napój i ciemne okulary. Najwyższą temperaturę pokazują słupki rtęci w Gorzowie Wielkopolskim, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Bydgoszczy. Tam 26 stopni Celsjusza. W Białymstoku i Lublinie 23 na plusie, a w Koszalinie słupki rtęci dobiły do 20 kreski. Cały czas delikatnie wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza, a warunki biometeo są sprzyjające.
3: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Sony Fodera trzyma tempo w poniedziałkowe popołudnie, a my zaglądamy na nasz Messenger. Tam wasze głosówki, a w nich rozwinięcia skrótu FIFA. W końcu dziś Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej, a w zabawie poniedziałek na skróty mamy zestawy gadżetów. Dla kogo?
1: Nie jesteśmy przekupni jakby co, ale Michał nagrał tak.
2: To tak związane z waszym radiem, fascynująca i fantastyczna antena.
0: No i to jest FIFA.
1: Przy poniedziałku jakże miło to usłyszeć, chociaż Emil skradł moje serce.
3: Cześć wam, tak jak patrzę na siebie w lustrze, to dla mnie skrót FIFA to jest fascynacja i frustracja anatomiczna. Pozdrawiam.
1: Człowiek całe życie w rozkroku. Nagrywajcie głosówki i rozwincie skrót FIFA na Messengerze RMF Max. A my mamy dla was...
4: To jest nowość RMF Max.
1: Świeżuteńką, romantyczną Oliwię Rodrigo. Drop Dead.

0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 5%.

0: otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.

0: Tego popołudnia humory powinny być bardzo dobre, bo warunki biometeo są sprzyjające. W całej Polsce cieszymy się słońcem, niebo jest niemal bezchmurne i towarzyszą nam delikatne podmuchy wiatru. Warto wykorzystać piękne popołudnie i spędzić czas na świeżym powietrzu. Najlepiej aktywnie. Słupki rtęci we Wrocławiu, w Bydgoszczy i Poznaniu oscylują w okolicy 26 kreski, 3 stopnie chłodniej w Olsztynie, a najzimniej w Koszalinie, 20 na plusie.
1: Wiem, że wielu z was pragnęło to usłyszeć.
2: Hity na maksa.
1: To też, ale że przede wszystkim minęła 16 w poniedziałek.
3: Anka Fiołas, siemacie. Dużo hitów w tej godzinie, jak zawsze w RMF Max. Będzie Gips, będzie Bibi Rexa, a na dzień dobry Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

0: weekendowy klimat w RMF Max, Bibi Rexa i Faithless. No, kto mocny miał weekend, ten pewnie dzisiaj w lustrze siebie mógł nie poznać. Ale wyobraźcie sobie, i to jest nowinka, Białuchy arktyczne dołączyły do wąskiego grona zwierząt, które rozpoznają się w lustrze. Bo dotychczas potrafiły to tylko wielkie małpy, delfiny, słonie czy sroki.
1: Białuchy.
0: No i my, ludzie.
1: No wiadomo, chociaż właśnie chcę ci powiedzieć, że przy tej pogodzie, jak człowiek zakłada już krótki rękaw, krótkie spodenki, to jednak ciężko jest siebie poznać w tym kolorze, więc pod białuchy tutaj to wszystko podchodzi.

0: David Guetta zremiksował na bazie tego znanego bitu od Stardust i tak powstało Milky Just The Way You Are.
1: Merdamy ogonem na takie nowości i takie odświeżone wersje. A teraz coś dla psiarzy. Śpicie z psem w łóżku, czy nie?
0: Szczerze.
1: Eksperci zdradzają, kiedy warto psa zaprosić do wyra.
0: Jest.
1: A kiedy nie?
0: O, ciekawe. Szczegóły zaraz. Zostańcie. Max.
2: Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: I po reklamie.
7: Let's go.
8: Don't kill my vibe.
7: RMF Max. Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

0: idealny soundtrack pod tę poniedziałkową aurę. 54 Ultra i Anotr za nami w RMF Max. No a teraz powiedzcie prawdę.
1: Kiedy warto, Fiołasna, kiedy
0: psiarze,
1: warto?
0: Śpicie ze swoim psem, czy jednak nie? No, wiadomo, pies daje poczucie bliskości. Mhm. I jak się samemu z nim śpi w łóżku, a miejsca dużo, to czemu nie? Ale na przykład młode psy są bardzo ruchliwe i rzadko kiedy przesypiają całą noc. I eksperci zdradzają, że jeżeli ktoś płytko śpi, no to jednak warto poczekać, aż pies będzie dorosły.
1: Okay.
0: Z dojrzałym psiakiem można spać.
1: Ja w ogóle uważam, że w życiu to raczej warto z dojrzałym osobnikiem, a z niedojrzałym to niekoniecznie. Także na pytanie, kiedy warto zaprosić do łóżka, no to chyba taka jest odpowiedź.
0: Tylko z dojrzałymi.
1: W każdym gatunku.
0: Dobrze, nasz program też dojrzał, bo za moment 17, my jutro po 13 do was wracamy. Anka i Fiołas.
1: Dzięki za wspólne dziś.

0: Funduszowy Maj.
1: To już nasze ostatnie spotkanie z cyklu Funduszowy Maj, a zakończymy kulturalnie, bo dzisiaj zabieramy Was do Filharmonii Warmii i Mazur, która powstała dzięki funduszom europejskim. Obok Janusz Ciepliński, no jest radość.
2: Bardzo się cieszymy, bo Filharmonia przez wiele dziesięcioleci się tułała i była trochę jak młode małżeństwo u teściów. Teraz mamy wreszcie własne M, więc bez środków unijnych nie byłoby to możliwe. No dzisiaj się cieszymy, komfortowo się pracuje, a w tej chwili de facto kończymy budowę, bo budujemy organy.
1: I jak to wygląda?
2: Organów się nie kupuje, organy się buduje, więc to jest proces inżynieryjny. W sierpniu piszczałki i cały ten skomplikowany mechanizm złożony z dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy części znajdzie się w naszej sali. Później organy muszą łapać wilgotność, być przez 2-3 miesiące strojone, no i wreszcie zabrzmi ten król instrumentów.
1: Filharmonia zmienia życie regionu?
2: Od początku, kiedy miałem zaszczyt pokierować Filharmonią, chciałem, żeby Filharmonia była trochę takim, przepraszam za to określenie, hubem, takim miejscem, domem dla twórców. Dlatego mamy też galerię, mamy szereg działań edukacyjnych, mamy próby, mamy tutaj działający przy Filharmonii chór, mamy od 2 lat chór dziecięcy, na stałe są obecni tutaj uczniowie szkół muzycznych, mamy prężnie działającą estradę kameralną. No powiedziałbym tak, wyciskamy ten budynek na maksa.
1: No i tak na maksa kończymy tę naszą wyprawę z cyklu Funduszowy Maj, a jeżeli wasze wakacyjne trasy poprowadzą was przez Olsztyn, no to zajrzyjcie tu koniecznie łyknąć trochę kultury. A już teraz zapraszam na rmfmax.pl, bo tam można wziąć udział w konkursie, a do wygrania jest głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Tego popołudnia humory powinny być bardzo dobre, bo warunki biometeo są sprzyjające. W całej Polsce cieszymy się słońcem, niebo jest niemal bezchmurne i towarzyszą nam delikatne podmuchy wiatru. Warto wykorzystać piękne popołudnie i spędzić czas na świeżym powietrzu. Najlepiej aktywnie. Słupki rtęci we Wrocławiu, w Bydgoszczy i Poznaniu oscylują w okolicy 26 kreski, 3 stopnie chłodniej w Olsztynie, a najzimniej w Koszalinie, 20 na plusie.
1: Hity na maksa! RMF Max! RMF Max!

0: reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert.
12: I po reklamie.

0: Flesza.
1: Na zegarach 17, czas na Flesz w RMF Max. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Nie macie planów na wakacje? Może Kreta. Ta największa grecka wyspa trafiła na listę 15 najlepszych kierunków kulinarnych świata na 2026 rok według magazynu National Geographic. To kolejne wyróżnienie dla wyspy po przyznaniu jej tytułu Europejskiego Regionu Gastronomicznego. Kuchnia kreteńska uznawana jest za wzór diety śródziemnomorskiej, bogatej w oliwę z oliwek, warzywa, owoce, rośliny strączkowe i produkty pełnoziarniste. Wśród lokalnych specjałów wyróżniono m.in. dakos, czyli grzankę z serem i dodatkami oraz tradycyjne gulasze i dania ze ślimaków.
2: To jest RMF Max.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła korekty w planowanym przebiegu drogi ekspresowej S12 między Łodzią a Kozeninem. To efekt licznych protestów mieszkańców i uwag zgłaszanych podczas konsultacji społecznych. Jakie najważniejsze zmiany wprowadzono w przebiegu trasy w okolicach Tomaszowa?
3: W przypadku przebiegu przyszłej trasy na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego przebiegi wariantów czerwonego i zielonego zostały skorygowane w rejonie ulic Starowiejskiej i Ludowej. Miało to na celu przede wszystkim ograniczenie liczby rozbiórek. Z kolei wariant zielony został odsunięty od małych gór na Górzycki.
1: Mówił Maciej Zalewski, rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Sopot ogłosił przetarg na dawną Zatokę Sztuki. U nas najszybciej dowiecie się, jak zmienić ma się przestrzeń przy Alei Franciszka Mamuszki 14.
4: Będzie to gruntowny remont i przebudowa budynku po dawnej Zatoce Sztuki. Ma on zostać przekształcony w nowoczesne centrum konferencyjno-kulturalno-edukacyjne. Wybrana firma odpowiadać będzie zarówno za przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i za przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych.
1: Co tam powstanie?
4: Centralnym punktem obiektu ma być sala koncertowa na około 400 osób. W budynku znajdą się sale wystawiennicze i konferencyjne, pracownie artystyczne, przestrzenie do tańca i zajęć ruchowych oraz zaplecze gastronomiczne.
1: O czym informowała nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. W specjalistycznym szpitalu imienia dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu otwarto nowoczesną pracownię biologii molekularnej. Będą tu prowadzone precyzyjne analizy genetyczne niezbędne w leczeniu pacjentów onkologicznych. To projekt wart ponad 7 milionów złotych. W sumie wartość prowadzonych w placówce inwestycji sięga blisko 260 milionów. A część z nich udało się zrealizować dzięki kasie z Krajowego Planu Odbudowy. Dzień Dziecka coraz bliżej. Jeżeli nie macie pomysłu, gdzie wybrać się ze swoją pociechą, to ciekawą propozycję ma Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
5: W niedzielę w godzinach od 10 do 15 na dzieci czekać będzie mnóstwo atrakcji. Warsztaty mennicze, warsztaty archeologiczne, a także warsztaty pod tytułem W pracowni alchemika.
1: Zapraszała Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Wieczorową porą termometry we Wrocławiu i w Szczecinie pokażą 22 na plusie, 3 stopnie chłodniej w Ciechanowie i Gdańsku, a najzimniej w Suwałkach, gdzie słupki rtęci zjadą do 15 kreski. Niebo nad Polską będzie czyste także nocą, a to dobra informacja dla miłośników obserwacji gwiazd. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to jest bardzo dobrze, bo warunki biometeo są sprzyjające i cały czas delikatnie wieje. Poniedziałkowy wieczór warto spędzić na świeżym powietrzu.

0: 3 minuty po godzinie 17 mówimy bonjour, dobry wieczór, Michał, czemu kucasz?
1: Bo mi się zaprzątał kabel od słuchawek i nie mogę wstać. Jest dobry beat. I siedzę sobie tutaj jak taki quasi-modo troszkę.
0: Wygląda jakby właśnie kabel od ładowarki był trochę za krótki, podłączając go do telefonu za łóżkiem. Ale spokojnie, będzie na pewno grała dobra muzyka, bo już wjeżdża Męskie Granie Orkiestra. Dzień dobry, Filip Klibert.
1: Michał Siwek.
0: Nareszcie.
1: Zaraz powstanę z kolan.

0: Mając taką trąbkę na 10 minut po godzinie 17, to można lecieć z tym poniedziałkiem. The Weekend i In Your Eyes już za nami w kanale nadawczym. To jest cały czas RMF Max. I ważne pytania, no bo my jesteśmy od ważnych pytań. Znaczy ja, nie ty.
1: Właśnie miałem pytać, czy wtedy ja jestem od ważnych odpowiedzi, bo to jest bardzo zły podział wtedy. Ale ważne pytanie na dziś, to gdzie ostatnio pojechaliście rowerem, bo ostatnio głośno o takim facecie, co z Zakopanego nad morze pojechał rowerem. I to w całkiem miłym celu, ale wasz cel nie jest istotny. Znaczy nie chcę być niemiły, ale...
0: Ale nie jest. Tutaj chodzi o to, żeby nam po prostu na Messenger RMF Max napisać, gdzie ostatnio pojechałeś na rowerze i my z tego potem zrobimy taką piosenkę, że nawet Łatwo Gang będzie miał bardzo trudno ją usłyszeć.
1: Składamy tylko te obietnice, które jesteśmy w stanie dotrzymać, kochani. Doceńcie to. 17.11 i to jest moment, kiedy prosimy o wiadomości na Messenger RMF Max. Gdzie ostatnio rowerem pojechałeś? I my rzeczywiście obiecujemy zrobić z tego piosenkę. Uwzględnimy w tej piosence absolutnie każdą wiadomość, która przyjdzie i puścimy tą piosenkę w radiu.
0: No zobaczymy, czy to będzie takie łatwe. RMF Max. Coś czuję, że nie. W sensie, żeby taką piosenkę zrobić.

0: TikTok od Keszy, u nas jedyny TikTok bez reklam, bez głupich filmików, po prostu dobra zabawa. 20 po 17, tu RMF Max i dobre informacje,
1: jest.
0: Bo...
1: w końcu!
0: Pogoda wreszcie się do nas uśmiechnie, drodzy państwo. Wyż z nad Niemiec przyniesie pogodowy przełom, będzie wysokie ciśnienie, będzie dużo słońca, będzie korzystny biometr, będzie po prostu, będzie dobrze dzięki temu wyżowi z nad Niemiec.
1: Jest. W końcu coś się udało załatwić z Niemiec. Jest.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Lista Hobbence, codziennie nowe hity, głosujecie na rmfmax.pl. No i teraz nowość od Fischera, śpiewa Tones and I, polecam wam ich fejwa.
3: Hobbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czyli załóż ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: W RMF Max mamy takie hity, które wgniatają fotel i jak przyspieszacie w swoim samochodzie, bo jedziecie sobie z pracy do domu, to od razu robi się dużo, dużo lepiej. Gips i win, jak numer. Numer win. Jeżeli chodzi o numery, to jest 1732 też z kolejnych numerów, jakie mamy dla was w RMF Max.
1: Same przydatne informacje, jak sami słyszycie. Oprócz nich również ta o papieżu, który ma marzenie, żeby było lepiej.
0: Mhm, bo jest już napisana przez niego encyklika, która w tym momencie została wypuszczona. I ta encyklika również porusza temat sztucznej inteligencji w internecie, bo sam
1: Wreszcie ktoś powiedział głośno.
0: Papież chce, żeby sztuczna inteligencja służyła dobru takiemu wspólnemu, prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi na świecie.
1: Myślisz, że ktoś mu kiedyś pokazywał memy?
0: Zależy, które.

0: I Run, czyli Heaven na 7, na 38 minut po godzinie 17. Już za chwilę będzie taka piosenka z tego, gdzie ostatnio pojechaliście rowerem, że wam po prostu bidony pospadają. Bidony.
1: Max. Bidony to ja jestem z tobą.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

Wieczorową porą termometry we Wrocławiu i w Szczecinie pokażą 22 na plusie, 3 stopnie chłodniej w Ciechanowie i Gdańsku, a najzimniej w Suwałkach, gdzie słupki rtęci zjadą do 15 kreski. Niebo nad Polską będzie czyste także nocą, a to dobra informacja dla miłośników obserwacji gwiazd. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to jest bardzo dobrze, bo warunki biometeo są sprzyjające i cały czas delikatnie wieje. Poniedziałkowy wieczór warto spędzić na świeżym powietrzu.

0: Zapytaliśmy słuchaczy RMF Max, dokąd pojechali rowerem.
1: I gdzie oni nie byli tymi rowerami?
0: Ach,
1: chyba dalej nie z Łatwogęk nawet dojechali tymi rowerami.
0: Niesamowite historie, piękne przygody, wspaniałe podróże. O tym napisaliśmy dziś piosenkę z Filipem. Naprawdę napisaliśmy.
1: Mm-hmm.
0: To jest ona. Posłuchajcie jej.
2: RMF Max. Hity na Maxa.
3: Pojechałem rowerem do Lubczy, bo w Lubczy się dobrze jeździ rowerem.

0: teraz wygląda jak ubrudzony kuzyn.
1: Pozdrawiamy całą Lubczę. Kto jest z Lubczy, niech pisze.
2: RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Jak zszedł z rowera.

0: Jest 5 minut do godziny 18. Alan Mik już zagrał, a my pozdrawiamy jeszcze raz całą Lubczę i napisała do nas Jowita, która jest z Lubczy. I już ustaliliśmy, co się robi w Lubczy, więc Jowita, pozdrawiamy.
1: Lubcza, miasto polskich rowerzystów. Pozdrawiamy serdecznie, zostańcie z nami. Zaraz z piosenki do jeżdżenia rowerem. Justin Bieber, Nicki Minaj będą.
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: I po reklamie.

0: Gramy na maksa.
1: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Prawie 21 milionów złotych rządowej dotacji dla Głuchołaz na budowę drugiego zniszczonego w powodzi mostu. Tym razem w ciągu ulicy Andersa. Pół roku temu powstał tam obiekt tymczasowy wybudowany przez wojsko, a do końca 2028 roku gotowa ma być nowa konstrukcja, też bez podpór w korycie rzeki, podobnie jak most w ciągu Krajowej 40, jaki został porwany przez wielką wodę.
2: To nie woda niszczy, tylko niszczy to wszystko, co woda ze sobą niesie. Przede wszystkim bale drewna, które uderzały z niesamowitą siłą, które zatrzymywały się na tych podporach w korycie rzeki. To powodowało spiętrzenie wody i jeszcze większy nacisk na te obiekty, w efekcie ich uszkodzenie lub tak jak przy moście Andrzeja i zawalenie.
3: Kiedy budowa tego nowego obiektu mogłaby ruszyć? Jaki jest harmonogram?
2: Mamy czas na wykonanie całego mostu, na oddanie nowego mostu do końca 2028 roku.
1: Powiedział naszej reporterce Ewelinie Machackiej burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Dworzec kolejowy w Oleśnicy oficjalnie otwarty. Dzięki tej inwestycji PKP dawny dworzec zyskał zupełnie nowe oblicze, stając się wizytówką miasta. Obecnie funkcjonują tam m.in. kasa biletowa, miejska kręgielnia oraz wiele biur przeznaczonych na wynajem. Kompleksowy remont zabytkowego obiektu kosztował blisko 60 milionów złotych. Studenci mają świetne pomysły, ale wciąż problemem jest wdrażanie innowacji w realu. Jak to zmienić? Jedną z opcji są targi, na których największa poznańska uczelnia będzie prezentować swój potencjał i liczyć na zainteresowanie inwestorów. 26 maja rusza druga edycja Europejskich Targów Nauki w Poznaniu.
4: Znaczenie tych targów jest znacznie głębsze, bo ono służy temu, żeby rozwijać współpracę z biznesem, z przedsiębiorczością, żeby pokazywać szerokiej publiczności, jakie możliwości ma nauka, jakie możliwości mają uczelnie poznańskie i polskie, a także zapraszać uczelnie z innych krajów do współpracy.
1: Mówiła rektorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogumiła Kaniewska. A teraz szybko zabieramy Was do Włocławskiego Centrum Kultury, a konkretnie do strefy odkrywania wyobraźni i aktywności. Jest to interaktywna przestrzeń edukacyjna, która powstała dzięki współpracy Browaru B z Centrum Nauki Kopernik.
5: Na odwiedzających strefę Sowa czekają stacje badawcze, majsternia, wiele miejsc, które naprawdę zadziwiają. Czasami wydaje się, że wiemy, dlaczego balon się unosi do góry, ale my tutaj pokażemy to dobitnie, pokażemy urządzenia, które prowokują do przemyśleń w dziedzinie fizyki, matematyki, w dziedzinie przyrody.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak.

0: Jutro od rana nad północno-wschodnią Polską będą krążyć chmury, ale tam padać nie będzie. Za to parasole mogą się przydać mieszkańcom Pomorza Zachodniego i części Kujaw. Warunki biometeo nie powinny dawać nam się we znaki i przez cały dzień będą towarzyszyć nam delikatne podmuchy wiatru. Jutro będzie jeszcze cieplej. Słupki rtęci we Wrocławiu dobiją do 29 kreski, a najzimniej jutro w Suwałkach w maksie spodziewamy się 21 stopni Celsjusza.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. Od świtu do świtu.
2: W poniedziałek ludzie idą do roboty, tak samo robi Hubert Hurkacz, który...

0: bierze się do roboty i w tym momencie wygrywa 2-1 w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Zawsze w niego wierzyłem. Brawo, Hubi. Tak jest.
0: I oby tak dalej, Hubi, i obyś ty wygrał, i obyś dzisiaj wieczorem mógł się cieszyć, z uśmiechem żyć,
1: taką
0: RMF Max
1: wymyśliłem.
0: Sobie puścić.
1: Hubi wygrywać lubi.
0: W Lubczy?

0: Energia, nostalgia, cudo, po prostu muzyczne cudo. Guru Josh Project w RMF Max.
1: Janał Nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: Słyszycie tę ciszę? To jest właśnie... To jest smutek, bo już jej z nami nie ma. I nie będzie z nami jej przez najbliższe 2 miesiące. Skończyła się, po prostu się skończyła. A była taka piękna, nasza, jedyna, wspaniała. Kochaliśmy ją. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli i oglądaliśmy mecze ekstraklasy. Ale teraz już nie będziemy oglądać, bo się skończyła. Więc pytanie jest do was. Co można teraz robić, żeby tę pustkę w sercu wypełnić? Co weekend? Napiszcie nam na Messenger RMF Max albo nagrajcie nam najlepiej głosówkę. Co można robić, kiedy jej nie ma? Weekendami, tygodniami. Kiedy bądź? Kiedy bądź? Kiedy bądź?
0: Fajnie, że byłeś ze mną tutaj w ogóle.

0: Krwawią serca, łzy płyną z oczu, bo skończyła się.
1: Wielkieś mi uczyniła pustki. Tak właśnie by napisał Jan Kochanowski w roku 2026, gdyby odeszła Ekstraklasa.
0: A odeszła. I pytanie brzmi, co robić teraz? Ale nie lękajcie się, mamy odpowiedź na to pytanie.
1: Można na przykład zająć się hodowlą jedwabników. To jest propozycja od Mateusza. Rozumiemy doskonale.
0: Można też jeździć do Lubczy, na przykład jeździć na rowerze tam.
1: Do Lubcza to jest w ogóle bardzo fajna miejscowość.
0: Świetna. Tam się świetnie właśnie jeździ na rowerze w Lubczy.
1: Ulubiona. Sadzić rzeżuchę też można.
0: Pójść na studia.
1: I przy okazji można zacząć oglądać piłkę nożną.
0: Takie odpowiedzi przyszły na Messenger RMF Max. I to jest najpiękniejsze miejsce na świecie w tym momencie.

0: Mileniu.
1: Bardzo po cichu musiałem to powiedzieć, bo tam na chwilę się wygaszało w tej muzyce, ale my głośno mówimy, że to jest doskonała propozycja na 30 minut po godzinie 18 i mamy takich w RMF Max jeszcze więcej, więc warto być z nami, warto słuchać kanału nadawczego.
2: Teraz cichutko, bo będziemy skandować imię Wiesław! Wiesław!
1: Wiesław!
2: Wiesław Galas. Legenda.
1: Brawo. Legenda.
2: 4000 zł zwrotu z kaucjomatu, 7851 butelek zwrócił. To jest polski rekord.
1: Wow.
2: I zajęło mu to, uwaga, 8 godzin.
1: Niezła dniówka, zapracował do swojej do 16.

0: Energia pięknie jest, dyskoteka, bity lecą i to jest cudowna dyskoteka, bo to taka dyskoteka, po której wrócicie spokojnie do domu i pojedziecie jutro do roboty.
1: A my mamy łamiącą wiadomość, to jest informacja z ostatniej chwili. Jeżeli chodzi o reprezentację Hiszpanii, to w niej nie zagra żaden zawodnik Realu Madryt na najbliższym mundialu.
0: Zobacz, to zupełnie tak samo jak w Legii.
1: Jeżeli chodzi o stolicę. Ale jaja.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz. Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz? Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdzie w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Jutro od rana nad północno-wschodnią Polską będą krążyć chmury, ale tam padać nie będzie. Za to parasole mogą się przydać mieszkańcom Pomorza Zachodniego i części Kujaw. Warunki biometeo nie powinny dawać nam się we znaki i przez cały dzień będą towarzyszyć nam delikatne podmuchy wiatru. Jutro będzie jeszcze cieplej. Słupki rtęci we Wrocławiu dobiją do 29 kreski, a najzimniej jutro w Suwałkach w Maksie spodziewamy się 21 stopni Celsjusza.

0: I wkręcamy żaróweczki.
1: Czy będę słuchał kanału nadawczego? Tak właśnie będzie na absolutnie przez cały wieczór. Jest 9 minut do godziny 19. Pitbull! Pitbull, dziękujemy! Jedyny ból, jaki dzisiaj usłyszycie wieczorem, to jest właśnie pitbull. A nie na przykład ból pleców, takie jak masz na co dzień. Tym bardziej, że są takie osoby, których nic nie boli, a wręcz przeciwnie.
0: Nie!
1: One są jeszcze szybsze niż najszybsza osoba, bo właśnie wczoraj zakończyły się w Las Vegas specjalne igrzyska, na których się można sprycować. Ale to jest, absolutnie wszystkim,
0: jest
1: nie?
0: Sport, jest zasada fair play, a jest też sport, w którym zasady fair play nie ma. Można robić wszystko.
1: I można sobie dawać w żyłę, wiadomo, jakiekolwiek substancje. No i te zawody już się zakończyły na szczęście wczoraj, bo tak, matko bosko, tam ścieki dookoła tych igrzysk, to one w nocy muszą świecić, nie?

0: na Halo. Gramy Beda. Halo, na 3 minuty przed godziną 19, a za chwilę Flash i najważniejsze informacje, jakie tylko możecie sobie wyobrazić.
1: Ale na Halo też na przykład odzywają się słuchacze z Lubczy. Nasze ulubione miasto dziś pozdrawiamy niezmiennie.
0: Zawsze kochałem Lubcze. W szczególności w poniedziałki. W Lubczy, wiadomo, najlepsze jazdy rowerem.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 20%.

0: To jest RMF Max. Anna Łopuszańska, zapraszam. W Białymstoku ruszyła Akademia Zdrowej Wagi, czyli cykl bezpłatnych wykładów dla mieszkańców poświęconych jednemu z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych naszych czasów. Jak podkreślają organizatorzy, otyłość to nie kwestia wyglądu czy silnej woli, ale przewlekła choroba, która wymaga odpowiedniego leczenia i wsparcia. Dlatego w każdą środę czerwca specjaliści będą tłumaczyć, czym naprawdę jest otyłość, jakie niesie konsekwencje dla zdrowia oraz jak wygląda skuteczna i bezpieczna terapia.
1: Warsztaty edukacyjne poświęcone otyłości są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zapraszamy już teraz do zapisów. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku i w naszych social mediach.
0: Mówiła Marta Lewkowicz-Popławska z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Większy komfort dla pasażerów komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Na 140 przystankach autobusowych, gdzie do tej pory brakowało zadaszenia, pojawią się nowoczesne wiaty.
2: Nowe konstrukcje staną między innymi przy ulicach Budziwojskiej, Staroniwskiej, Świętego Rocha czy Załęskiej. Będą wyposażone w ławki, oświetlenie, gabloty informacyjne oraz instalacje fotowoltaiczne. W ramach tej samej inwestycji miasto zamontuje także 50 podświetlanych pylonów przystankowych i 150 stojaków na rowery. Całe zadanie zostanie sfinansowane przy wsparciu z funduszy unijnych.
0: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Zawieja dołączyła do policjantów z Komisariatu Wodnego w Szczecinie. Chodzi o Nową Łódź, która została tak nazwana, a zbieżność z nazwiskiem serialowej policjantki ze Szczecina wcale nie jest przypadkowa. W internetowym głosowaniu na nazwę Nowej Policyjnej Łodzi mieszkańcy wybrali właśnie tę propozycję związaną z główną bohaterką serialu Odwilż. Nie dziwi więc fakt, że na uroczystym nadaniu nazwy jednostki jej matką chrzestną została grająca serialową Zawieję aktorka Katarzyna Wajda.
3: No, zostać matką chrzestną to jest naprawdę duże wyzwanie. Takiej Łodzi to szczególnie. Jestem bardzo wzruszona i zaszczycona, zwłaszcza, że głosowali Szczecinianie na tą nazwę. Mam nadzieję, że ta Łódź będzie tak niezawodna jak Zawieja w serialu.
0: Powiedziała RMF Max aktorka Katarzyna Wajda. Już w najbliższą sobotę ulica Francuska w Warszawie zamieni się w rozśpiewany deptak. Święto Saskiej Kępy to w tym roku dwie sceny, parada oraz stoiska z rękodziełem i jedzeniem z całego świata. Atrakcje dla każdego wystartują o 11 i potrwają do wieczora. Industria Kielce zrobiła pierwszy bardzo ważny krok do odzyskania Mistrzostwa Polski. Wygrała w Płocku z miejscową Wisłą 30-25. Na przerwę drużyny schodziły z wynikiem 19-11 dla Kielczan. Rewanżowy mecz w Kielcach już w niedzielę o godzinie 12:30. Jeśli Industria wygra, odzyska mistrzostwo. Jeśli nie, odbyt.

0: Jutro nacieszymy się promieniami słońca, gdzie niegdzie chmur może być więcej, a w niektórych regionach ma spaść deszcz. Parasole mogą się przydać mieszkańcom części Kujaw i Pomorza Zachodniego. Najcieplej będzie we Wrocławiu, w maksie 29 stopni, 3 stopnie chłodniej w Częstochowie i w Rzeszowie, a najniższej temperatury spodziewamy się na Podlasiu. Słupki rtęci dobiją do 21 kreski. Oprócz tego przez cały dzień będzie delikatnie wiało, a biometr będzie korzystny.
1: Być może teraz sobie siedzicie na 5 minut po godzinie 19 i zastanawiacie się, jaka pogoda będzie w Lubczy. Więc my wam też przedstawimy prognozę dla Lubczy. 24 stopnie w dzień, 14 w nocy, jutro w Lubczy 27. Warto się tam wybrać rowerem.
2: Kocham Lubczę.
1: Lubce to jest od dzisiaj nasze ulubione miasto i zwiedzamy razem z wami Polskę. Wy nam pokazujecie te miejscowości wasze na Messengerze RMF Max. No i dzisiaj akurat wpadła nam miejscowość Lubcza. Bardzo ją lubimy i bardzo się ze wszystkimi lubczanianinami i lubczaninkami polubiliśmy.
2: Mamy w ogóle magnes z Lubczy. Znaczy nie mam, ale chciałbym mieć.
1: Jeżeli chcecie nam wysłać, śmiało. Adres redakcji w internecie. Mówimy dobry wieczór nie tylko z Lubczy. Filip Kliber,
2: Michał Siwek,
1: Damian Pala, Dracula z Lubczy.

0: Bledka dwa dni i coś się w serduszku odzywa, ale ja mam do was teraz ważniejsze sprawy, bo mówią, że nie istnieją wehikuły czasu, więc jak wyjaśnicie to?
1: Jeżeli pamiętasz numer Hideaway od Kieszy, to znaczy, że słuchasz dobrej muzyki. Ale nie mówimy o tym bez przypadku, ponieważ Kiesza powraca i tym razem powróciła... Weź już ją wyłącz. Bo nie wiem, czy ona gra w tenisa, czy co? Bo słychać jakby na korcie była. Kiesza tym razem powraca z Bobem Sinclairem, którego też na pewno doskonale znacie. Jak wiadomo, Kiesza dobrą muzą miesza, tym razem miesza razem z Bobem Sinclairem. No i wypuścili taki bardzo fajny wakacyjny numer, który się nazywa I Can't Wait, no bo my też się nie możemy doczekać. Kiedy to lato już będzie? No kiedy? No,
0: a to stąd ten tytuł. To wreszcie się dowiedziałem, skąd ten tytuł I Can't Wait.
1: No możesz
0: to
1: zawsze mnie zapytać.
0: 15 po 19 to jest czas na nowość w RMF Max, proszę bardzo. To już nie musisz czekać.

0: prosto z krainy, gdzie są papierowe linijki i bardzo małe ołówki, czyli Swedish House Mafia i numer Wait So Long na 20 minut po godzinie 19. Ten kraj, o którym mówię, to Szwecja. Jeżeli ktoś jeszcze po prostu nie załapał, tak jak Michał.
1: To jest...
0: Bo nie załapałeś już, nie? Możesz
1: się przyznać. Ja załapałem, oni po prostu w sklepie meblowym cały czas żyją i jedzą takie małe klopsiki.
0: Tak jest, tak było.
1: Tak, ja wszystko rozumiem, wbrew pozorom. Bo ja wiem, że moja mina mówi coś innego.
0: I wiemy, że są też tam ludzie, którzy pracują w takich sklepach, ale wiemy też, że są ludzie, którzy po prostu swoją pracę kochają i teraz czas na zabawę zawodową, czyli zawodówka.
1: Messenger RMF Max. W ramach swojej pracy, którą tak bardzo kochacie, że aż jej aktualnie nie wykonujecie, tylko skupiacie się na tym, co mówią w radiu, to napiszcie właśnie, za co ją kochacie. Tylko na tym Messengerze RMF Max.
0: Tylko nie piszcie, co to jest za praca. To potem będzie do nas należało to zadanie i do słuchaczy RMF Max. Za co kochasz swoją pracę, nie pisząc, co to za praca. RMF Max. Im trudniej, tym lepiej. RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Lista Hobbense, codziennie nowe hity, głosujecie na rmfmax.pl. No i teraz nowość od Fischera, śpiewa Tones and I, polecam wam ich fejwa.
2: Hobbense Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grybowski, do usłyszenia.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Oszukał wszystkich, ale w RMF Max nie oszukał. Portugal the man, który nie jest z Portugalii.
1: No nie jest.
0: I nawet po portugalsku nie śpiewa. Za to czy... u nas zupełnie inna zabawa. Nie, już dobra, przestań mówić, już nie chcę cię słuchać. Teraz jest czas na to, żeby pojawił się Kacper na antenie w naszej zabawie.
1: Kacper.
0: Zawodówka.
1: Kacper, nie przejmuj się nim. To jest mimo wszystko bezpieczna przestrzeń. Kacper, siemano przede wszystkim.
2: Cześć, siema.
1: Jak ci minął dzień, Kacperku?
2: A wszystko w porządku. Tak wam powiem.
0: To mi się podoba od razu.
1: To jest pozytywna energia, to jest człowiek z uśmiechem. Nawet jak jest nie okej, on i tak mówi, że to jest okej.
0: Mimo, że jest poniedziałek, jemu to nie przeszkadza. Kacper jest tutaj z powodu tego, że będzie się zaraz z nami bawił w zabawie zawodówka. Zabawa polega na tym, że Kacper nam powie, za co kocha swoją pracę, a my będziemy musieli odgadnąć, co to za praca jest. I wy, słuchacze RMF Max, możecie również w trakcie tego, jak my będziemy pytania zadawać, także zgadywać na Messengerze RMF Max. Piszcie do nas.
1: Można
0: dopisać na bieżąco.
1: Pytanie od siebie, można dorzucić propozycję już zawodu, który wykonuje Kacper, i mam nadzieję, że wspólnymi siłami osiągniemy wielki, wielki sukces.
0: Dlatego ja przeczytam, Kacper, twoją wiadomość, dobra, bo możesz jej nie pamiętać.
2: Dobra.
0: Lubię swoją pracę za to, że można, że zawsze coś się dzieje i można robić coś kreatywnego. Najlepsze jest to uczucie, kiedy z czegoś zwykłego wychodzi finalnie naprawdę dobry efekt. Im więcej trzeba nad czymś posiedzieć, tym później większa satysfakcja. Tak? Ta jest?
2: Tak.
0: Ta jest.
1: Kacper, tak. Jezu, kto to napisał?
0: To o mnie?
1: To ja? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, Kacper, 3, 2, 1, czas, start, zgadujemy.
0: Kacper, dobra. Czy piszesz coś kreatywnego albo coś nagrywasz?
2: Nie.
1: Malwina już zgaduje, że to programista.
2: Nie.
0: Kamerzysta.
2: Też nie.
1: Dobra. Dobrze. Kacper, czy pracujesz solo czy w zespole?
2: Solo.
0: Ile to jest dla ciebie dłużej, w sensie jak musisz coś tam zrobić?
2: Dłużej? 5-6 godzin.
0: 5-6 godzin? O, to fotograf mi odpada.
1: I czy z twojej pracy właśnie wynika jakby jakiś taki gotowy produkt? Coś, co później, nie wiem, można sprzedać?
2: Tak, można powiedzieć, że tak.
0: Pracujesz w marketingu?
2: Nie.
1: Czy to jest namacalne, to co ty tworzysz?
2: Tak.
1: To znaczy, to ma formę taką fizyczną, tak?
2: A, to nie. Formę fizyczną.
0: Jesteś stolarzem?
2: Nie.
0: Elektrykiem?
2: Też nie.
1: Czy jesteś muzykiem?
2: Też nie.
0: Coś kreatywnego.
2: Byliście bardzo blisko, na początku.
0: Hasło wymyślasz?
2: Nie wymyślam.
1: Czy programista był blisko?
2: Nie programista, ale byliście bliżej z...
1: Kamerzysta?
2: Z filmami.
1: Czy montujesz filmy?
2: Zgadza się.
1: Jesteś montażystą?
2: Tak.
1: Tak jest!
0: Montażysta! Tak jest! Dobra.
1: Boże, że nie
0: zgadniemy, ale
1: jestem dumny z nas. Dobra, ja stopuję stoper, bo jeszcze zostało nam tyle czasu, że w ogóle możemy być z siebie dumni. Dobra, Kacper. Ja. I naprawdę lubisz tą robotę, czy tylko ściemniałeś?
2: Naprawdę lubię.
0: Lubię tę robotę.
2: Tak. Najlepszy to jest ten efekt finalny, który wyjdzie z tej pracy, którą robię.
1: No wiadomo, że jest najlepszy, zwłaszcza jak ty robisz.
0: Ale pan na mnie podpowiedział, że
3: dobry jest. Montażysta? Nie, on jest montażysta.
1: Dobry jest.
0: Monter, no. Montaż biały. Armatura.
2: No, coś w tym stylu.

0: Ło, ale dobrze, bo jamy w ten poniedziałek. To Ale Farben to kawałek Body Talk na 39 minut po godzinie 19. Historia, która się wydarzyła przed chwilą. Moja znajoma dodała na Instagrama taką storkę, gdzie napisała, że jest właśnie teraz w górach i napisała, a jak tam wasz poniedziałek? Zgadnijcie, co jej odpisałem. Nie mogę się doczekać. Powiedziałem, a weź, u mnie tak samo.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

Jutro nacieszymy się promieniami słońca, gdzie niegdzie chmur może być więcej, a w niektórych regionach ma spaść deszcz. Parasole mogą się przydać mieszkańcom części Kujaw i Pomorza Zachodniego. Najcieplej będzie we Wrocławiu, w maksie 29 stopni, 3 stopnie chłodniej w Częstochowie i w Rzeszowie, a najniższej temperatury spodziewamy się na Podlasiu. Słupki rtęci dobiją do 21 kreski. Oprócz tego przez cały dzień będzie delikatnie wiało, a biometr będzie korzystny.

0: Ty masz. I ty masz, i ty masz. Wszyscy macie najlepsze hity, takie jak ten od Gipsa, Kukona oraz Jonatana, czyli numer Ty masz, którym kończymy kanał nadawczy, ale spokojnie, światła nie gasną, dalej lecimy z hitami na maksa i dalej lecimy z kolejnymi propozycjami.
1: Macie nawet więcej, macie Hop Benz Extra w RMF Max, a tam, drodzy państwo, 10 najlepszych bitów najnowszego notowania, więc warto zostać z RMF Max.
0: I on jeden, po prostu graba. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Filip Kliber,
1: Michał Siwek.
0: Zostańcie z RMF Max.
1: I pozdrawiamy całą Lubczę, bo w Lubczy najlepiej się słucha RMF Max.
2: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Krab i teraz będzie festiwalowo trochę, bo już w ten weekend w torze wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie Orange Warsaw Festival, jedno z większych muzycznych wydarzeń tego lata, czy końcówki wiosny. Gwiazdorsko i trochę alternatywnie Luis Capaldi, Dominik Fajk, Olivia Dean z gwiazd zagranicznych, a jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, no to na przykład pojawi się PZK z Bałagane, Sokół czy Liwka. Jeszcze większe wydarzenie festiwalowe już za niecałe 3 tygodnie w Parku Śląskim w Chorzowie. ING, Silesia, Beats, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, ale też Jason Derulo, ale też polskie gwiazdy z braćmi Kasperczyk na czele. To 12 i 13 czerwca, a po Polsce cały czas jeździ ING Party Bus z przedfestiwalową rozgrzewką. W tym tygodniu spotkacie go m.in. w Poznaniu, a cały rozkład jazdy znajdziecie m.in. na rmfmax.pl.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tak na siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów

Ale fajnie, no w końcu dzisiaj lista hobbęcy w shortach. No i przyznajcie się, kto wyciągnął też w końcu z szafy sandały. Czy można tańczyć w sandałach do hitu na miejscu 10 listy hobbęc? No kto spróbuje? Graba proponuje. Witajcie w RMF Max, no to tańczymy także w sandałach. Do Another, Talk to You, to 10 przed wami najważniejsze hity dzisiaj.

0: Słuchając tego numeru przypomniało mi się, że zapomniałem dokarmić swojego konia. Wyobraźcie sobie graba na koniu do RMF Max podjeżdża, bo to taki numer trochę country, tak dla kowboja. Marshmello i Thomas Red w lekko tanecznym amerykańskim stylu, trochę wiecie, tanecznie, trochę też w klimatach tak lekko country przecież. Where we go, takie dance country czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Wracamy do Polski, tutaj Andy Dust i jego Zokaria, dzisiaj 9, a za chwilę Milki w remiksie Davida Getty.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Dziękuję, to także imprezy i remiksy Davida Getty, który odświeżył hit Wilki Just The Way You Are, to przy poniedziałku miejsce ósme. Jak wakacje, to także truskawki. Jak truskawki, to często kompot truskawkowy, a słyszeliście, że Amerykanie na TikToku odkryli polski kompot truskawkowy. Naprawdę, na TikToku to czasami różne rzeczy się dzieją, no i teraz Amerykanie się zachwycają, prawda, kompotem truskawkowym, wyjmują pałeczkami z tej gotowanej wody truskawki, twierdzą, że to działa świetnie na cerę. No to nasze babcie, to dopiero były tiktokerki, influencerki. Już dawno, dawno temu. A jak truskawki i lato, to także Cleo, która ma dla nas coś na ten truskawkowy sezon. Jej nowość, kolory lata w RMF Max.

0: Olivia Rodrigo bije rekordy koncertowe, muzyczne, no i także u nas na liście Hot Bands szybko weszła do zestawienia. No i kończy poniedziałek na miejscu siódmym Drop Dead. Halo, gdzie są fani i fanki Olivii Rodrigo, która czeka na wasze głosy. rmfmax.pl, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Gordo, jego Loco Loco. Będzie też nowość, jaką przynosi Topik, ale nie jest sam, śpiewa dla niego Becky G.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. Teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

po tym hicie przez lata Nicki Minaj to teraz wielka fanka Donalda Trumpa. Ma swoją specjalną platynową kartę, odwiedza Donalda, jak się tylko okazja zdarza. A Justin Bieber gra koncerty przez YouTube'a na żywo gra na scenie. No i wracają po latach w Beauty and the Beat. Nie, to nie jest nowa wersja, ale numer stał się tak ponownie popularny na świecie, że być może, no to jest moje pytanie, powinien pojawić się w zestawieniu w tym tygodniu na liście Hot Band. Kto odpowie na hop, wskakuje i głosuje teraz na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: Coś tam nie wyszło z tym tatuśkiem, dlatego taki tytuł: Sorry Papi, księżniczka Latino Becky G i mistrze tanecznych brzmień z Niemiec DJ Topic proponują nam na wakacje słoneczne afrohausowe Sorry Papi, a my otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj John Summit, który obiecał, że nie będzie już występować bez koszulki. Czyżby się zawstydził? No zobaczymy, jak będzie w Polsce, sprawdzimy to. Będzie pogoda, to pewnie znowu się rozbierze. John Summit i Chainsmokers na trzecim w numerze All The Time.
1: Three, number three.

0: zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywny, no i bardzo klubowy Fischer, jego nowość, a śpiewa w tym numerze Thousand Eye. Jak wam się podoba Fejfa? Bo ja już od razu dodałem do ulubionych i liczę na debiut może jutro w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim poniedziałkowo John Summit i Chainsmokers All The Time, dwójka, należy do Aloka, A Dive Into Me. A do kogo należy jedynka? Na miejsce pierwsze wraca White i cała ekipa w ogóle. California Love, najwięcej waszych głosów na Hop.
1: One. Numer jeden.

0: California Love wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Nie, to nie jest nowa wersja hitu Tupaka. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Będzie Anima, czeka Faithless i Bibi Rexa. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club i teraz będzie festiwalowo trochę, bo już w ten weekend w torze wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie Orange Warsaw Festival, jedno z większych muzycznych wydarzeń tego lata, końcówki wiosny, gwiazdorsko i trochę alternatywnie Luis Capaldi, Dominik Fajk, Olivia Dean z gwiazd zagranicznych, a jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, no to na przykład pojawi się PZK z Bałagane, Sokół czy Liwka. Jeszcze większe wydarzenie festiwalowe już za niecałe 3 tygodnie w Parku Śląskim w Chorzowie. ING, Silesia, Beats, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, ale też Jason Derulo, ale też polskie gwiazdy z braćmi Kacperczyk na czele. To 12 i 13 czerwca, a po Polsce cały czas jeździ ING Party Bus z przedfestiwalową rozgrzewką. W tym tygodniu spotkacie go m.in. w Poznaniu, a cały rozkład jazdy znajdziecie m.in. na rmfmax.pl.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
19: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
20: Nie musisz.
19: Jak to nie muszę?
20: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease?
20: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
19: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
20: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
19: I to gdzie?
20: To tu. Oto Moto Lease.
21: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
22: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
23: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze

No i pięknie, po prostu beautiful. To Anima, jedna z jego wielu nowości. Przemek Grabowski, witajcie po 21 w ten piękny poniedziałek. Już niedługo wakacje, a jak wakacje, to także jej muzyka. To Jazzy, wystarczył jej rok, żeby stała się bardzo popularna już nie tylko u siebie w domu, w Londynie i w okolicach, ale także u nas w Polsce. Jazzy Spritz za chwilę, teraz PZ Mata i Kasba.

Kiedy Z wypełniał największe hale i największe festiwale, no do dzisiaj jest na scenie, wciąż jest popularny i przed chwilą jego Beautiful Now to klasyk muzyki EDM. Być może produkcje, które pokazuje ostatnio Oscar Metcalf, też będą kiedyś klasykami. Poczekamy, zobaczymy, posłuchamy teraz. Mam dla was bardzo klimatyczną nowość w RMF Max. Oscar Metcalf, Norwegia, jego Sweet Nothings.

0: Trzymajmy się za portfele, słuchajcie, dziewczyny, te animowane gwiazdy z Huntrix w przyszłym roku na hologramowej trasie, naprawdę. AI robi trasy koncertowe, bilety już powoli się sprzedają. Organizatorzy szacują, że dookoła globu to bawić się będzie w sumie, no już nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, ale przynajmniej kilkaset tysięcy, jak nie kilka milionów ludzi. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, czeka Wally Lopez, będzie też Ray. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo to jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

gdzie on jest? Szukała swojego męża. Ray, where is my husband? Ja już wiem, gdzie jest. Jest na rmfmax.pl i załatwia prezenty na urodziny, których nie można sobie kupić. Takie życzenia to jest coś po prostu bezcennego. rmfmax.pl. Kasia, wszystkiego najlepszego. Sławek oczywiście pozdrawia, wysyła buziaki, żeby kolejny dzień, Kasiu, sprawiał ci wiele przyjemności i uśmiechu, żebyś otaczała się szczerymi ludźmi, żeby nie brakowało wam miłości i żebyście mogli spędzać jak najwięcej beztroskiego czasu wszyscy razem. Kasia, najlepszego. Śpiewa dla ciebie urodzinowo w RMF Max Oscar Sims.

Dracula, ale w remiksie Jenny, to Tame Impala, wykonawca, który często robi alternatywne produkcje i generalnie nie zależy mu na hitach. Do jego klubu dołączył teraz Louis Capaldi, wokalista, który przyznał się, że nie będzie już ścigał się o hity i miejsca na listach przebojów. Ale może kiedyś Louis Capaldi pojawi się jeszcze na liście Hot Bands. Norweski projekt Bauza chyba też nie chciał się ścigać, a jednak są obecni, czekają na wasze głosy. To jest kawałek, do którego tańczy Europa. Bauza, słoneczne disco house'y w RMF Max, ich Magnetic.

0: Wyobraźmy sobie taki niesamowity muzyczny duet Kaigo. Z kim byście się nie spodziewali, żeby Kaigo zrobił kawałek? Może Kaigo i Tina Turner? A nie, to przecież się wydarzyło, bo remiksował Tina Turner. No to może Kaigo i Beata Kozidrak. To się chyba nigdy nie wydarzy. A Ed Sheeran i Martin Garrix? No też nikt się nie spodziewał, a jednak ten numer jest i będzie już za kilka minut w RMF Max. Nie, nie Kaigo i Betty, tylko Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty.

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: To jest nowość w RMF.

I to właśnie ten duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak mamy to. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Oni chyba nie mogliby się zamienić rolami, żeby Martin Garrix śpiewał, a Ed Sheeran miksował. Chociaż dla Eda Sheerana miksowanie muzyki to chyba nie powinno być coś trudnego, ale żeby zaśpiewać, to już trzeba mieć odwagę, trzeba mieć talent. Ciekawe, jak śpiewa Martin Garrix. Może kiedyś się przekonamy. Teraz posłuchamy, jak pięknie nam wieczorowo śpiewa Taylor Swift, jej Fate of Ophelia.

Audycje taneczne i hity wracają co kilkanaście lat i tak było w tym przypadku. Out of Touch to był tak naprawdę remix przeboju lat 80. w wykonaniu United Nations i przed chwilą. Taki klasyk dla przypomnienia. No to teraz sprawdzimy, co nowego, ciekawego dzieje się na liście Hot Dance, bo w poczekalni mamy nowego wykonawcę, który jest już bardzo popularny w Kanadzie. To Cameron Whitcomb. Ma w sobie tyle mocy i tak właśnie śpiewa w naszej nowości Kingdom of Fear.

Straszne bity w poniedziałek wieczorem. Good Boys od duetu Daya i Albi. Jest rozwiązanie internetowej afery. Może widzieliście, może nie. Gościu wjechał sobie autem na morskie oko. Okazało się, że to ukraiński influencer, który wrzucił spektakularne zdjęcia swojej żółtej fury, ale bardzo szybko dostał jednak 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju i w ogóle do strefy krajów Schengen. Influencer to chyba po prostu stan umysłu.

Teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę po Gorlicach i Pile. Zapraszamy do Malborka, Lato Maxa 2.6. Wystartowaliśmy naszą letnią trasę, a na scenie także Edyta Górniak, Grupson, Oskar Cens, Trzech Króli, a nawet Skolim, Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz, słuchajcie, w niektórych miejscach. A w Malborku Wilki, Mortalcio i nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje największe hiciory, które znacie, kojarzycie. Teraz modelki też na lato. Nasze nowości, tak się składa, że modelki też śpiewały na naszych imprezach. Macie je teraz. Modelki, lubię cię jak lato.

Andy Dust rządzi w Polsce. Może kiedyś się też będzie zbierać takie tłumy jak chłopaki z BTS, którzy elektryzują w tej chwili Las Vegas. Mają tam na stadionie serię występów, 4 wielkie koncerty. Szacuje się, że zjedzie się tam w sumie ponad 250 tysięcy fanów z całego świata. 250 000 ludzi na 4 koncertach. No, absolutne rekordy. Alex Warren nie gromadzi może jeszcze aż takiej publiczności, ale jest na dobrej drodze. Śpiewa dla nas teraz Alex Warren, jego Fever Dream.

0: Jeżeli chcesz zostać raperem i nawijać po angielsku tak jak Gibbs, no to możesz to zrobić tak. Bierzesz kluskę, na przykład taką rozgotowaną kluskę i nawijasz po angielsku, prawda? Hello everybody, this is good beat everybody, feel the heat, listen to RMF Max. Gibbs czeka na wasze wieczorne głosy na liście Hobbenz, rmfmax.pl. A za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. Wiem, że czekacie na Beauty and the Beat.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxibra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Taki klimat robi Eben. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Jak tam przewietrzone, bo w wielu miejscach w Polsce było dzisiaj naprawdę, naprawdę ciepło. No fajnie, że w maju wieczorowo to tak trochę chłodniej. Łapcie świetną pogodę także we wtorek. A na pobudzenie wieczorowo u Graby Rose i Bruno Mars teraz, za chwilę.

Belly Dance, kiedyś Akon. No i tutaj w remiksie od Iman Beka, wieczorowo w RMF Max. Dzień się jeszcze nie skończył, jeszcze można poświętować Dzień Piłki Nożnej, chociaż trochę za późno, żeby wyskoczyć na boisko. Dzień Ręcznika, no tak idealnie przed wieczorną toaletą, ale także mamy jeszcze w kalendarzu Dzień Królewny. Naprawdę, jest takie święto. No to pozdrawiam wszystkie królewny, które słuchają o tej porze RMF Max. Wiadomo, królewna jeszcze nie śpi. A czego słuchają królewny? No na pewno Pink Panteres też. Macie naszą królewnę wieczorowo, jej nowość.

Co noce to Oskar Cyms, który śpiewa w trakcie naszej trasy Lato na Maxa 2026. Relacje sprawdzicie na Instagramie, ale także u nas na rnfmax.pl. Wkrótce kolejne przystanki, a ten najbliższy w Malborku. No i tam na naszej scenie Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój set z hitami z RMF Max. I może też, a ja bym się założył nawet, że na pewno, Ola zmiksuje imprezowe California Love. Dzisiaj jedynka na liście Hot Bands to White i przyjaciele.

Żartem do tytułu, ale zagrany tak na poważnie, naprawdę really. Kori Gajewska wieczorowo w RMF Max. Możecie głosować na polskie hiciory, także w poczekalni listy kobenc rmfmax.pl. A przy okazji polecam temat, bo wróciła ciotka Dobra Rada, która radzi, co daje codzienne jedzenie czosnku. Pisze, jakie są skutki. No pozytywnie działa czosnek na zdrowie. No jest jeszcze jeden skutek, wiadomo, oddech. Ale jakby co, to nie polecam czosnku przed snem, bo no bo później trudno się śpi, bo to wszystko się, prawda, tam kisi, trzeba to przetrawić. Czosnek to tak najlepiej. Podejrzewam do 17, jakby co.

Odkrywamy polską muzykę wieczorowo w RMF Max. Kłódki przed chwilą, Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Uwielbiacie polskie gwiazdy, śledzicie, chodzicie na koncerty. No to brawo wy. Warto czasami wyjść po prostu z domu i przeżyć muzykę na żywo. W szczególności, że okazuje się, że właśnie chodzenie na koncerty generalnie nas uszczęśliwia i może nawet przedłużyć życie, potwierdzają to badania. No wiadomo, jak wyjdziesz, spotkasz się z przyjaciółmi, posłuchasz ulubionej nuty, może będziesz mieć ciarki, czujesz się lepiej, może ktoś się wybiera także na imprezy Metznera. Macie go teraz w RMF Max. Kto to

0: Dziwna ja, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Obiecuję, że jutro też będzie tak na maksa, przebojowo, wyjątkowo. Życzę wam miłej nocy i zapraszam we wtorek. Nasz wieczór wystartuje o 20:00. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze hiciory w Polsce, najciekawsze nowości, premiery, kawałki, których jeszcze na pewno nie słyszeliście. Jakby co, sprawdzajcie, co się dzieje i głosujcie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.